0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą podnosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: Relax Kraków.
1: Ja im jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesy

spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej k*** w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PGG z bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki tołby. Każdy k*** mądry. Hondy, które

0: przegód. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy kończę.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: poranna dawka super energii, dzięki której poniedziałek będzie smakował jak piątek. Ha, ha, ha. Przepraszam, poniosło mnie Irek Jakubek, Asia
1: Dzień Meus. Dobry. Ważny poniedziałek, dzisiaj wszyscy trzymamy kciuki za ósmoklasistów, bo dzisiaj startuje ich egzaminacyjny maraton.
0: Janek dzisiaj zdaje.
1: Tak, to jest osobista historia.
0: Janek Jakubek. Max. Uwaga, podaję pewniaki, będzie opowieść wigilijna o kamieniach na szaniec wtaczanych na górę przez Syzyfa.
1: Już nie podpowiadaj.

0: Lato. Gorący numer w RMF Max wczesnym rankiem, żeby wam się dobrze wstawało.
1: Przyda się trochę letniaczków, bo w pogodzie w tym tygodniu będzie chłodniaczek.
0: No, nawet chłodniak.
1: Obawiam się, jak używasz słów na H i mówisz teraz o pogodzie, znając prognozy, to chłodniak jest i tak ładnie.
0: W połowie tygodnia zrobi się zimno i tak już zostanie do weekendu.
1: Ale bez obaw, macie nas, będzie dobrze.

0: Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
0: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka. Hity na maksa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Świat potrzebuje takich numerów w poniedziałkowy poranek, a my rozumiemy świat. Asia Meus, Irek Jakubek, witajcie o poranku w RMF Max. U nas za chwilę o 6:00 dużo informacji z regionu.
1: No i warto też wiedzieć, że na koniec maja czeka nas druga pełnia księżyca w tym miesiącu. Aha. Będzie to niebieska pełnia i wyjdzie na niebo o 10:45.
0: Także jak przespaliście pierwszą pełnię, spoko, ta będzie w dzień 10:45.
1: Czym żyje Kraków? O tym już teraz w RMF Max na 96,7 FM. Kinga Nyga. Czas na flash. 2 tygodnie przed referendum w sprawie swojego odwołania prezydent Krakowa podsumował 2 lata swoich rządów. Wśród sukcesów wymienił pracę nad planami budowy metra, inwestycje w dzielnicach i dialog z mieszkańcami. Za błąd uznał sposób wprowadzenia strefy czystego transportu.
2: Nie sama strefa czystego transportu jest błędem, bo zdrowie jest priorytetem. Natomiast ze względu na bardzo krótki czas, który mieliśmy na wprowadzenie do 1 stycznia strefy, nie ustrzegliśmy się błędów zarówno na poziomie konsultacji z mieszkańcami, jak i nieprzewidzenia pewnych luk, pewnych problemów, nieuwzględnienia pewnych wyjątków. Stąd też wielka korekta strefy czystego transportu, która już niedługo nastąpi, ponieważ ją przygotowujemy.
1: Mówił prezydent Aleksander Miszalski. Przypomnijmy, referendum w sprawie odwołania prezydenta odbędzie się 24 maja. Wyłoniono firmę, która zajmie się przebudową Alei Przyjaźni. Mowa o fragmencie od Alei Róż do Alei Solidarności.
3: Teraz przed nami w tydzień na ewentualne odwołania od tego przetargu. Jeżeli takich odwołań nie będzie, no to podpiszemy umowę z wykonawcą i od tego momentu wykonawca, no pierwsze co zrobi, to postara się o tymczasową organizację ruchu na czas tej właśnie przebudowy. Więc tu jeszcze na ten moment trudno jest nam powiedzieć, czy właśnie ten fragment Alei i pokoju będzie na czas prac całkowicie zamknięty, czy też będzie się tam ruch odbywał na przykład połówkowo.
1: Mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Ruszyła rekrutacja do projektu Małopolska Connect dla mikro, małych i średnich firm z Krakowa i Małopolski. Program realizuje Politechnika Krakowska w ramach funduszy europejskich na lata 2021-2027. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczne wsparcie w rozwijaniu innowacji i nawiązywaniu kontaktów biznesowych z inwestorami z Polski i z zagranicy. Projekt pomaga w budowaniu marki i pozycji na rynku międzynarodowym, a zgłoszenia przyjmowane są na stronie małopolska.connect.pk.edu.pl. Kraków wraca do dawnej tradycji. Do października codziennie o 10:00 oprócz poniedziałków strażnicy miejscy w towarzystwie hejnalisty i przedstawiciela Muzeum Krakowa będą po godzinie 10:00 uroczyście otwierać bramę kleparską w Barbakanie. To powrót do tradycji sprzed 300 lat.
4: Miasto, kiedy było otoczone murami, żyło rytmem 2 najważniejszych wydarzeń. Porannego otwarcia i wieczornego zamknięcia bram. Miasto z tego żyło, dlatego dopiero wtedy wjeżdżali kupcy, rzemieślnicy. Kiedy miasto zburzyło mury, ta tradycja już nie miała takiego znaczenia, ale dzisiaj mamy wrażenie, że trzeba do tej symboliki wrócić, trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
1: Wyjaśniał Michał Niezawitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.

0: Jakie my mamy dzisiaj dla was dobre numery, 8 minut po godzinie 6. To co przed chwilą słyszeliście od Feliksa, Jena i Kaskady.
1: Boy,
0: you tell me, to było dobre, ale to co wydarzy się do 9, a potem jeszcze jak będziemy w pracy słuchać RMF Max, to dopiero jest prawdziwa przyjemność.
1: Przyjemny sportowy weekend też za nami, nawet bardzo przyjemny, bo tak. Robert Lewandowski przeszedł do historii. Barcelona, a co o czym myślałeś?
0: A nie, to powiedz najpierw swoje.
1: Bo Barcelona wczoraj wygrała El Clasico, została mistrzem Hiszpanii, a Robert dzięki temu zwycięstwu zdobył 13 tytuł mistrzowski w 5 czołowych ligach Europy. Ja sobie to zapisałam, żeby się nie pomylić.
0: Bardzo dobrze. A jeśli chodzi o moje sportowe osiągnięcia w ten weekend, to ja z moim ósmoklasistą, który zdaje ci egzamin, poszedłem na spacer.
1: Brawo wy!
0: I tak się zmęczyliśmy tym gadaniem o szkole, że jak lubi z ojcem spacerować, to powiedział: tata, wracamy. Daj, żeby spokój, ojciec tam, szkoła. Przecież 8 lat nauki to dzisiaj to jest tylko formalność, prawda? Rodzice, damy
1: trzymamy
0: radę.
1: Trzymamy kciuki.
0: Uczniowie, wy tym bardziej.

0: poniedziałkowy poranek. Bardzo proszę, another 54 Ultra, talk to you w RMF Max. No i Irek Jakubek na ficie, tak zwanym.
1: Człowiek sowa. 18 minut po godzinie 6, to jest Zasia Mełzna, to wszystko musi znosić, no a wy to uwielbiacie. I dlatego właśnie o poranku macie RMF Max, bo my, no, już. Kiedyś puchacz, ale teraz mi już nie wolno robić takich żartów na antenie, więc sowa.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.
0: Muzyka zawsze po pierwsze.
13: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: absolutny kosmos. 29 minut i godzina 7. Witajcie w RMF Max, w radiu, które gra dla was hity na maksa.
1: I w radiu, które wam powie, że u sąsiada za zachodnią granicą nowa plaga. Sprawa jest poważna, bez żartów, bo u Niemców kradną całe stada krów. Ktoś przychodzi, podjeżdża ciężarówką, ładuje krowy, całe stado, no i odjeżdża. A straty są ogromne, bo to są dziesiątki, jak nie setki tysięcy euro.
0: No to półka z małpkami teraz zadrżała na samą wieść o tragedii, która spotyka krowy. Tu może pomóc tylko muzyczna nowość. Dive into me. Alok i Khalid.

0: Czasem Aśka musi podjąć trudną decyzję.
1: No nie muszę.
0: To jest właśnie ten moment. Nie, ale chcę.
1: Nie.
0: 20. Chcesz? 20 minut i godzina 7. Kto bardziej? Czy Alex Warren, czy Julia Wieniawa? Julia Wieniawa, czy Alex Warren?
1: No dobra, to jest trudna decyzja, masz rację. Tak. Patrzę właśnie na nowe zdjęcia Julki.
0: A Alex Warren przed chwilą występował w RMF Max.
1: No wiadomo, śpiewał nawet pięknie. Julia Wieniawa. Miesiąc temu pojawiła się w telewizji w pięknym body, ale zarzucono jej wtedy, że jest troszeczkę za bardzo okrągła i że ma brzuszek.
0: Niesprawiedliwe, w ogóle pięknie
1: wyglądała. A teraz wyglądała jeszcze piękniej, odsłoniła brzuch, na którym ma taki kaloryfer, że nie jeden jej może pozazdrościć. Taki sześciopak wyrzeźbiony, że uhuhu.
0: I mówią, że to w telewizji takie rzeczy
1: mówią,
0: się dzieją.
1: Mówią, że to wszystko w telewizji i może dzięki telewizji.
0: O, tak, bo telewizja poprawia generalnie sylwetkę, tylko trzeba rzadziej oglądać, a częściej tam występować, a potem jeszcze raz to obejrzeć. I w ten sposób się człowiek motywuje.
1: Może, no.
0: Działa, robi i 20 minut i godzina 7.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
11: Skol Fashion Pan.
12: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
15: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: I po reklamie.

0: Nawet ceny paliw na dystrybutorach zaczęły do was mrugać. Tak wam gramy w RMF Max. Idealne na poranną trasę. 10 minut przed godziną 7. Hity na maksa.
1: A teraz skupmy się, bo to jest ważna sprawa. Są przewidywania na dzisiejszy egzamin ósmoklasisty.
0: A to możemy mówić takie rzeczy? Nie będzie podejrzenia, że trzeba unieważnić egzamin, bo Asia Meus powiedziała w RMF Max.
1: Wezmę to na siebie w razie czego. Dzisiaj super. Od 9 przypominamy język polski. I przewidywania są takie, że będzie. Opowieść wigilijna.
0: Będzie.
1: Albo opowieści z Narni.
0: Nie będzie.
1: Albo Hobbit.
0: Nie będzie.
1: A.
0: Bo akurat opowieść wigilijną mamy ogarniętą. Także będzie. Na pewno. A Hobbit to jest taka postać w Brawl Stars i będziemy od czwartku sobie tylko w to grali.
1: Naprawdę?
0: 9 minut i 7.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Najnowsze męskie granie dla wszystkich jadących na

0: Artemas i mamy od razu super poniedziałek, 4 minuty i godzina 7.
1: A o 7 we Flashu RMF Max utrudnienia na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem podpowiemy, jak je ominąć.
0: No i oczywiście trzymamy kciuki za ciągle piszących ósemkowiczów. To ci, co jadą na egzamin ósmoklasisty, wiecie, w skrócie E8. To nie jest żadna nowa droga w naszym kraju. No i wspieramy maturzystów, bo przecież najbliżej was o poranku. RMF Max.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Juwenalia krakowskie 2026 nadchodzą wielkimi krokami. Zaczynamy już 13 maja. Podczas juwenaliów zagrają dla was m.in. Tommy Cash, Skolim, Modelki, Kacperczyk, Sarius, Ich Troje, Happy Set, Żabson, Jan Rapowanie oraz Golec Orkiestra. W piątek 15 maja odbędzie się jubileuszowy korowód pokoleń. Z okazji 70-lecia zapraszamy absolutnie każde pokolenie. Niech studenci spotkają się z absolwentami, wykładowcami i mieszkańcami miasta. Szczegóły dostępne na juwenaliakrakow.pl. Juwenalia krakowskie 2026. Przejmujemy Kraków. Poleca RMF Max.
5: Cappuccino. Caffè latte.
6: Co robisz?
5: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7.
7: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
11: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
12: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
2: Mocno. Świeżo.
3: Leć na maksa razem z tym.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Jedenasty maja, poniedziałek, wybiła siódma w RMF Max. Czas na skrót najważniejszych informacji Kinga Nega. Zaczynamy. A na początek szybki raport z dróg o poranku utrudnienia na Krajowej Dziewiątce w Świętokrzyskiem. Na odcinku Opatów-Kolbuszowa w miejscowości Lipnik zderzyły się dwa samochody ciężarowe, dwie osoby są ranne. Droga jest zablokowana, objazd możliwy przez Opatów, Staszów, Osiek oraz Lipnik, Sandomierz, Ożarów, Opatów. Z Węgier do Stanów, poszukiwany w Polsce listem gończym, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro od soboty przebywa w USA. Polska ma dzisiaj wystąpić z wnioskiem o ekstradycję, zapowiada obecny szef resortu Waldemar Żurek.
5: Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach.
4: Przypomnijmy, według prokuratury Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. 42 dni kwarantanny dla pasażerów wycieczkowca, na którym wykryto przypadki hantawirusa. Statek ze 150 osobami przybył do portu na Teneryfie. Ryzyko dla ogółu społeczeństwa i dla mieszkańców wysp kanaryjskich jest niewielkie, ale aktywnie je monitorujemy, ponieważ okres inkubacji jest bardzo długi, wynosi nawet 6 tygodni. Tak o możliwości zakażenia wirusem mówiła dr Maria Van Kerkhove ze Światowej Organizacji Zdrowia.
2: To jest RMF Max.
4: I na koniec szybki powrót do kraju, matury w toku. Dzisiaj część uczniów zdaje ustny egzamin z języka polskiego, a także egzaminy na poziomie rozszerzonym z matematyki i rosyjskiego.
6: Jak się przygotowujecie? Czy książki, zadania, czy może jakieś nowe formy typu YouTube, sztuczna inteligencja?
7: Trochę tego, trochę tamtego. Myślę, że złoty środek, tak jak zwykle we wszystkim.
8: Z polskiego. Oglądałam streszczenia lektur.
4: O wasze patenty na skuteczną naukę pytała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Matury potrwają do końca maja. Ale nie tylko maturzyści zdają ważne egzaminy. Dzisiaj pierwszy tak poważny test przed ósmoklasistami. O 9:00 język polski i za maturzystów, i za ósmoklasistów. Trzymamy kciuki.
2: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
4: Pierwsze takie zwycięstwo smakuje inaczej. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie pierwszy raz w historii zostali mistrzami Polski. Kibice nie kryli wzruszenia.
9: Mistrz Polski! Aluron CMC Warta Zawiercie!
10: Łezki z oczu poleciały. Fantastyczny moment.
4: W meczu o złoty medal pokonali broniącą tytuł ekipę Bogdanka Luk Lublin 3-1. I jeszcze piłkarska ekstraklasa. Legia Warszawa wygrała z Brukbetem Termaliką Nieciecza 1-0 i oddaliła się od strefy spadkowej. Wisła Płock przegrała z Motorem Lublin, a Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z GKS Katowice.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
4: Poranek najpogodniejszy dzisiaj na wschodzie kraju, tu dużo błękitu i bez opadów. Reszta Polski wita nowy tydzień w towarzystwie sporej ilości chmur. Dziś są możliwe przelotne opady deszczu, a po południu możliwe również burze, miejscami z opadami gradu. 18 stopni w Szczecinie, Zielonej Górze, 20 w Gdańsku czy Krakowie, 23 stopnie w Warszawie. Wiatr umiarkowany, chwilami silny. Poranna kawa może się przydać, bo warunki biometeo są niekorzystne. Od jutra ochłodzenie.
11: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: Gotowi na super poniedziałek? 4 po 7. Tu

0: pomocą hitów na maksa rozkręcamy ten poniedziałek. 11 minut po godzinie 7.
1: Mamy dla was coś, co was na pewno zaskoczy, bo nas to bardzo zaskoczyło.
2: O tak, to prawda.
1: To prawda, okazuje się, że ptaki bardziej boją się kobiet niż mężczyzn.
0: Na szczęście nie wszystkie.
1: Są na to badania i generalnie panom ptaki pozwalają podejść do siebie bliżej niż paniom. I różnica jest znacząca.
0: Super, to jest cenna wiedza. To wiele zmieni, wiesz, bo ten strach na wróble, ten co stoi w polu
1: i straszy.
0: To on najczęściej jest mężczyzną. To bez sensu. Trzeba go przebrać za kobietę, bo...
1: Bo ptaki boją się bardziej kobiet niż mężczyzn.
0: White 2115 przyciąga wszystkich do radia. Tak to właśnie działa. California Love.

0: Single ladies i single gentlemen. Oh, i ktokolwiek tam chce dołączyć do tej fajnej ekipy, zapraszamy bardzo. Mamy 300 do rozdania w RMF Max.
1: Tak jest, tak jest. Łatwiej wygrać 300 u nas, niż zorganizować sobie taką Asię do podpowiadania na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego.
0: Spoko, wypnijcie słuchawkę, będę wam szeptać do uszka.
1: Och, tak, dzisiaj, żeby wygrać 300, słuchajcie, tu w RMF Max trzeba nam się pochwalić, albo podzielić, albo zebrać na odwagę i opisać tę pierwszą myśl, którą mieliście dzisiaj w głowie, zaraz po tym, gdy otworzyliście oczy.
0: No, prawdziwa historia, ja się dzisiaj obudziłam kilka minut przed budzikiem i pomyślałam, dobra, wstaję.
1: Zazdroszczę. Super Asia i ten drugi.
0: I wasze SMS-y pod 3001. Piszecie tą pierwszą myśl, która wpadła wam do głowy po przebudzeniu, bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 za chwilę.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel automobila Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Reklama.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1+1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Krakowie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w centrum Serenada, Cecha Bonarka oraz Designer Outlet. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
15: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
16: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
17: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
18: I po reklamie.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Jeszcze więcej hitów na maksa. I tak codziennie, 29 minut przed godziną 8, również.
1: Dzieci dzisiaj w domu.
0: O!
1: Bo szkoły mają wolne, bo egzaminy.
0: A miało być tak pięknie. Pierwsza myśl, którą mieliście dzisiaj po przebudzeniu.
1: Agnieszka, jaka twoja była pierwsza myśl?
0: Siemano rano, witaj Aguś.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ciekawe, czy popada dzisiaj.
0: A jak popada? I jak u ciebie popada, czy nie popada? Już masz odpowiedź na to pytanie?
2: No myślę, że nie. No
0: i,
2: nie będzie padać.
0: I to jest optymizm. Tak trzeba wchodzić do gry o całe 300 o poranku.
1: Tak, Aga, wsiadaj z nami do samochodu. Aha. Dzisiaj egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Są przewidywania, że będzie opowieść wigilijna, więc jedziemy dzisiaj razem...
0: Do Betlejem!
1: Właśnie.
0: Polskiego jest taka piękna miejscowość na naszej mapie i ja do Betlejem jadę z Głupic. Tak jakoś wyszło, no, że Głupic. No.
1: Ja jadę z Głupianki. Wszystko po to, żeby ósmoklasiści nie musieli tam jechać. Pytanie do ciebie, Aga. Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: O, ja Głupice czy
2: Myślę,
0: Głupianki?
2: Myślę, że Irek.
1: Dobrze! 300 obronione, tak to działa. Jak odpowiadasz dobrze, zostawiamy ci pieniądze, jak źle, zabieramy.
0: Tak, jak coś będzie z głupotą, to mówi Irek, to wszystko ci będzie się dobrze układać. Uwaga, do Betlejem na opowieść wigilijną. Dzisiaj będzie na egzaminie ósmoklasisty. Aśka jedzie z Mędrzyc.
1: Wiadomo, a Irek też dołączył, tylko że z miejscowości Mędrów.
0: Mędrów.
1: Kto ma bliżej?
0: Przypadek, Aśka czy Irek?
2: Irek.
0: Hej, papież, Mędrów to Aśka, zawsze pamiętaj.
1: Głupice Irek.
0: Pamiętaj, jak mądry to Aśka.
1: Zapamiętaj, bo tak. Teraz trzecie pytanie. Irek do Betlejem jedzie z miejscowości Książki.
0: No, a Aśka, wiadomo, z ławki.

0: pierwszej, no bo tak
1: wiadomo,
0: się w życiu
1: kto ma
0: padało.
1: Bliżej? Agnieszka.
2: Masz 200.
1: A Kasia.
0: Dobrze! Proszę bardzo. Ja jestem pewien, że wy w tej pierwszej ławce dziewczyn to razem siedziałyście, prawda?
1: No, ty siedziałeś za nami i zawsze odpisywałeś.
0: Dwie stówy dla ciebie, super.

0: Spritz w głośnikach RMF Max specjalnie po to, żeby się trochę odstresować i to niezależnie od tego, czy jesteście uczniem, czy rodzicem jadącym właśnie na egzamin ósmoklasisty.
1: Ja mam marzenie każdego ósmoklasisty zdać, wiadomo, na prawie 100%. Polski majce i angielski pojutrze, ale uwaga, hulajnoga elektryczna.
0: Każdy by chciał.
1: Ważna, no, ale teraz uwaga, bo bezpieczeństwo w temacie hulajnóg elektrycznych, bo w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie będą się teraz dzieciaki uczyć, jak bezpiecznie jeździć na hulajnodze elektrycznej.
0: Właśnie wow, takie specjalne nie, kursy. Wow. Super, naprawdę.
1: Najtrudniej będzie nauczyć jazdy w kasku i wtedy pojawi się na sali pan Marian, to jest legenda Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego na Podkarpaciu. Pan Marian będzie miał ze sobą wkrętarkę i pokaże tym, którzy nie chcą nosić kasku, jak kask zainstalować na głowie na stałe. Oczywiście najpierw zrobi to na manekinie, nie? A potem każdy jeździ w kasku.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
5: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Krakowie. Odwiedź nas w Galerii Krakowskiej i Bonarka City Center. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
6: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
7: Skol Fashion Pan.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
13: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
14: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
15: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu Opel Golemo. Dystrybutor Opel Astry. www.opel.golemo.pl.
16: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
17: I po reklamie.

0: Ibiza to wcale nie jest najdalej, gdzie można pojechać 9 minut przed godziną 8, słuchając RMF Max.
1: Teraz będzie najgłośniejsza podróż tego weekendu. Zbigniew Ziobro już nie na Węgrzech, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki. No i jest pierwsze zdjęcie byłego ministra na tej amerykańskiej ziemi, które podbija internety. Zbigniew Ziobro siedzi w restauracji pod takim wielkim szyldem Kuchnia chińska Panda Express.
0: Panda chińska kuchnia! To się nazywa mieć w życiu pecha, wiesz?
1: Tak?
0: Bo wreszcie się na Węgrzech nauczył zamawiać jedzenie, że harto go i chociaż palicinista. I ci naleśniki ci przyniosą. Gulasz, lewesz, dobrszy sztorta, czyli taką zupę mięsną jeszcze z czymś słodkim na koniec, a tu już jesteś w kraju, w którym dziro, czał, mię. I jak powiesz kutak na oto, to ci nic nie przyniosą. Żadnego kurczaka na ostro. No, proszę, 7 minut i 8. Nowość.

0: Bardzo przyjemny Duc Dumont, 5 minut przed 8 w RMF Max.
1: Na Opolszczyźnie utrudnienia na A4, jesteśmy z wami w porannych trasach o kłopotach i jak je rozwiązywać za chwilę.
2: Reklama.
3: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
6: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45.
10: My na majówkę.
11: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
10: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
11: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
8: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
12: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
14: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
14: Też bądź pierwszy.
15: Świeże hity.
14: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
15: Tylko w RMF Max.
16: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
17: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Poniedziałek, wybiła 8 w RMF Max. Czas na skrót najważniejszych tematów. Kinga Nyga, zapraszam na flash, sport i pogodę. O poranku wyjeżdżamy z Wami na drogi. W tej chwili są utrudnienia na A4 na odcinku między węzłami Opole Zachód Brzeg na jezdni w stronę Wrocławia. W pobliżu miejscowości Sarny Wielkie samochód ciężarowy wjechał w bariery energochłonne. Na Dolnym Śląsku utrudnienia na Krajowej 94 na odcinku Środa Śląska Wrocław. Tu zderzyły się 3 pojazdy, 2 osobowe i ciężarowy. Wprowadzono wahadło. Co drugi Polak chce zmian w rządzie i to jeszcze przed wakacjami. Tak wynika z sondażu Opinia 24. Jakub Rybski szczegółowo zapoznał się z wynikami tego badania.
2: Przede wszystkim to wyraźny sygnał dla rządu, że duża część społeczeństwa oczekuje szybkich zmian. Wyraźnie wyróżniają się też wyborcy partii opozycyjnych. Wyniki pokazują, że presja polityczna wokół rządu rośnie, a część wyborców domaga się wyraźnego przyspieszenia rozliczeń poszczególnych ministerstw jeszcze przed wakacyjną przerwą.
1: Pełne wyniki sondażu znajdziecie na stronie rmf24.pl. To idealny moment, by przygotować się do wakacyjnych wyjazdów od strony medycznej. Sprawdziliśmy, o co już teraz warto zadbać.
3: Mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, wśród polskich turystów wciąż popularne są wakacje w Azji. Tu przed wyjazdem zalecane są w pierwszej kolejności szczepienia. Specjaliści przypominają też o ochronie przed śmiertelną chorobą, jaką jest malaria, która wciąż występuje w głębi krajów, takich jak na przykład Sri Lanka. Tutaj profilaktyka polega nie na szczepieniu, tylko na przyjmowaniu leków na receptę już przed wyjazdem.
1: Tematem zajął się Michał Dobrołowicz. Przed nimi 3-dniowy sprawdzian wiedzy i umiejętności. Za godzinę ósmoklasiści rozpoczną pisemny egzamin z języka polskiego. To jeden z najważniejszych sprawdzianów w ich dotychczasowej edukacji, stąd duże emocje. Stresujecie się?
4: Trochę.
5: No, stres ogólnie trochę jest. Trochę duży.
4: A przed czym najbardziej? Przed którą częścią?
5: To ogólnie na otwarte zadania.
1: Usłyszała nasza reporterka Karolina Stramowska. Dziś język polski, jutro matematyka, a w środę język obcy.
0: Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
1: Barcelona zapewniła sobie Mistrzostwo Hiszpanii, pokonując Real Madryt 2-0 w El Clasico. Robert Lewandowski pojawił się na boisku w końcówce spotkania, grał zaledwie kwadrans.
6: Wydaje mi się, że akurat Real dzisiaj za dużo nie mógł powiedzieć, bo gdzieś chyba od początku do końca czuć było to na boisku, że jesteśmy dużo lepszą drużyną.
1: Lewandowski zdobył swój 14 tytuł mistrza kraju, 3 w Barcelonie. I jeszcze Rzym, tam dzisiaj hitowe starcie w turnieju WTA. O 18:00 o awans do ćwierćfinału zmierzą się Iga Świątek i Naomi Osaka. Graliśmy wiele razy, przygotuję się taktycznie do tego spotkania, będę gotowa, mówiła Iga Świątek.
0: Nie zalewaj, sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Na horyzoncie zmiana pogody, od jutra czeka nas ochłodzenie, a już dzisiaj niemal w całej Polsce pochmurny poniedziałek, najwięcej tego pogodnego nieba na wschodzie kraju. W prognozach dla reszty kraju przelotne opady w wielu rejonach zagrzmi, burze nie są prognozowane jedynie na północnym zachodzie i północnym wschodzie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to 16-17 stopni na Pomorzu Zachodnim, 20-22 stopnie w centrum kraju, do 23-24 na południowym wschodzie.
0: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor Opelastry. www.opel.golemo.pl.
7: 5 minut po godzinie 8. 4 wejściówki do parku rozrywki. Do wygrania już niebawem w RMF.

0: Niko, i więc i od razu przyjemniejszy jest ten egzaminacyjny poniedziałek, 11 minut po godzinie 8.
1: No właśnie, mniej niż godzina została do tego momentu, w którym...
0: Musiałaś?
1: Przepraszam, ale to ważna sprawa jest.
0: No, to prawda, trzymamy kciuki za wszystkich jadących na egzamin ósmoklasisty i w roli ucznia, i w roli opiekuna.
1: Rodzica także.
0: Tak,
1: i wiemy, czego nie wnosić na egzamin ósmoklasisty, żeby nie mieć potem problemów.
0: Oho.
1: Telefon, wiadomo.
0: Oho.
1: Smartwatch,
0: oho,
1: wiadomo.
0: Oho.
1: Ale wiedziałeś, że nie można mieć korektora i zmazywalnego długopisu?
0: Ja wiedziałam, że będzie opowieść wigilijna. I właśnie wam teraz mówię. Opowieść wigilijna. No, albo Hobbit, albo Narnia. Więcej lektur w podstawówce nie było. Asia Majuzirek, Jakubek, będzie dobrze, wiecie co robić.

0: wiecie, że to jest jeden z moich prywatnie ulubionych numerów na playliście RMF Max Andy Dusty i Zokeria.
1: Kasy też nie biorę za to, że to grałem, także nie ma problemu.
2: Nie, robisz to po prostu z sympatii.
1: Oczywiście, też lubię Andy'ego Dusta. 20 minut po godzinie 8. Kto chce się wybrać z trójką swoich przyjaciół do parku rozrywki w małopolskim Zatorze, niech robi głośniej RMF Max.
0: Bo dzisiaj, żeby zdobyć 4 wejściówki do tego parku rozrywki, trzeba być wycieczką ósmoklasistów na rollercoasterze, ale już po egzaminach.
1: Po egzaminach. Dajcie nam znać, jak brzmi waszym zdaniem ta wycieczka ósmoklasistów w parku rozrywki, ale po egzaminach głosóweczki na Messengerze RMF Max wrzucacie właśnie teraz.
0: Teraz.
1: 4 wejściówki do parku rozrywki do wzięcia. Pamiętajcie, dzisiaj, żeby wygrać, jesteście wycieczką ósmoklasistów w parku rozrywki.
0: Po egzamin.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor Oplastry. www.opel.golemo.pl.
4: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować w czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Kto zwalcza ból? Kto?
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
16: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
18: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
19: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
11: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Krakowie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w centrum Serenada, Cecha Bonarka oraz Designer Outlet. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Siedzę na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
4: Two ships in the night.

0: 29 minut do 9.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: Słychać, że jesteśmy na rollercoasterze, ale jeszcze nie słychać, że jesteśmy wesołą wycieczką ósmoklasistów, którzy już po egzaminach pojechali do Energylandii, żeby dobrze się zabawić, tak jak Łukasz.
2: Co się na tej wycieczce działo, dobrze wie też Dominika.
0: Dominika!
2: To już z górki.
0: Dominika, jak słychać, uwielbia rollercoastery, ale cztery wejściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie wygrywa ten, który idealnie rozumie wszystkich ósmoklasistów.
2: Kamil?
0: Kamil!
3: I skibidi sigma, ohio rizner, ten egzamin był taki czaderski i w ogóle spoko!
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Absolutna rewelacja ostatnich tygodni na antenie RMF Max. Wiktor Waligura. Ledwo 6 lat temu pisał egzamin ósmoklasisty. Dasz wiarę?
1: Dlatego tak przekonująco śpiewasz, to był piękny czas, bo już wie, o czym mówi.
0: 22 minuty i godzina 9.
1: To was może zaskoczyć. Okazuje się, że jak świadomie oddychamy wolniej, to łatwiej nam wyczytać emocje z twarzy drugiej osoby.
0: O, widzę, że się dobrze bawisz. Bo zacząłem wolniej oddychać, nie? A, super. Super.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Rozpalamy apetyt na wyborne zwycięstwo w sklepach Decofire. Odkryj grille gazowe Napoleon i podbij podniebienia swoich gości. Poznaj najpopularniejszy model w Polsce. Napoleon Freestyle. Sprawdź zalety palnika do steków Sizzle Zone. Nie ograniczaj się dzięki chudziutkim ratom 0%. Kanadyjska marka grilli gazowych Napoleon szturmuje polskie ogrody i tarasy. Dołącz do ofensywy w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
4: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design. Skol Efficient
9: Pump. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Już 23 maja euforia dźwięku w krakowskim klubie Studio. Wystąpią prawdziwe legendy muzyki klubowej. Aquagen, Bartez, Brooklyn Bounce DJ, DJ Jean, DJ Quicksilver, Dune, Marco V, Mark Van Linden i Mikro. Kraków, 23 maja. Klub Studio. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Playlista Co zrobić dzień.
19: Niech się dzieje.
18: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Kolejny z hitów na maksa, waszych ulubionych hitów na maksa, tutaj o poranku w RMF Max.
1: Dzisiaj jest ważny dzień u wszystkich ósmoklasistów i ich rodziców, a jutro jest ważny dzień u ósmoklasistów i Alicji Szemplińskiej. Nasza dziewczyna na Eurowizji w Wiedniu.
0: Jutro w pierwszym półfinale.
1: Europa już oszalała, czy jeszcze nie?
0: Europa powoli szaleje. Na razie Alicja bardzo skutecznie podbiła turkusowy eurowizyjny dywan, bo tam jest turkusowy dywan.
1: Niebieski taki.
0: Pięknie, taki morski nawet.
1: Chłopaki,
0: pięknie po nim przeszła w zjawiskowej sukni. Wyglądała naprawdę zniewalająco. No i Europa zaczyna kochać Alicję i to jest super.
1: Ale nie tylko za tę sukienkę, tylko za to, co powiedziała w wywiadzie. Bo powiedziała, że kocha koty, to po pierwsze. No i po drugie, kocha też twojego chłopaka.
0: No i tutaj jest pewien konflikt, bo chłopak ma na koty alergię.
1: Czyli Ala przekonuje do siebie i wielbicieli kotów, żeby na nią głosowało, i chłopaków, którzy nie mają alergii na koty. Trzymamy kciuki.
0: Jutro trzymamy kciuki za Alicję.
1: Będzie eurowizyjny

0: Niech zaręczyny Harry'ego Stylesa nie zepsują wam radości tego hitu na maksa. I Nasia nie wzdycha. I przecież on się zaręczył dlatego, że ty mu powiedziałeś, że jesteś zajęta. Hello! Hello! 4 minuty i 9. Informacyjny flash. Będziecie ze wszystkim na bieżąco. Bądźcie blisko RMF Max.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: O mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
5: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
6: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45.
8: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 9.

0: Biedronka. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: My na majówkę.
2: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
1: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
2: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
3: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.

0: skoczysz do Carrefoura?
1: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.
6: That's the spirit.
7: Tu są moi ludzie.
8: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
9: Wybiła 9 w RMF Max Kraków. Czas na najświeższy flash i prognozę pogody Kinga Nega. Zaczynamy. To był pracowity weekend dla ratowników tatrzańskiego pogotowia ratunkowego. Tylko wczoraj z pomocą śmigłowca ratowali narciarza, który uszkodził sobie bark, zjeżdżając z rysów. Warunki w górach są nadal trudne. Zalega jeszcze sporo śniegu, a w najbliższych dniach może go jeszcze przybyć.
10: Należy się spodziewać, że ten śnieg, który dziś, wczoraj jest dosyć mokry, miękki, stanie się twardy jak beton. Wtedy zdecydowanie dużo większym zagrożeniem podczas poruszania się po nim będzie ewentualne poślizgnięcie i upadek niż szansa wyzwolenia lawiny bądź też małej lawinki z SUV-u.
9: Ostrzegał ratownik dyżurny Topry Jakub Hornowski.
11: To jest RMF Max Kraków.
9: Sprawdzamy błyskawicznie, co na drogach. W Krakowie o poranku ruch dość płynny. Korkuje się za to na obwodnicy w okolicach węzła Zakopiańskiego w kierunku Balic. Teraz krótko o kolejnym niewybuchu znalezionym w Krakowie. Tym razem na placu zabaw przy ulicy Wawelskiej w Nowej Hucie. Na materiał wybuchowy natknął się przypadkowy przechodzień. Dziś niewybuch ma zostać wywieziony i zdetonowany. Przypomnijmy, kilka dni temu na krakowskim Ruczaju wykopano ponad 200 min. Mimo niżu demograficznego nie będzie likwidacji przedszkoli i zwalniania nauczycieli, zapowiadają władze Krakowa. W placówkach samorządowych grupy maluchów mają być po prostu mniejsze. Zamiast 25 grupa ma liczyć maksymalnie 22 osoby.
12: Zarówno do przedszkoli samorządowych, jak i niesamorządowych mamy mniej dzieci, ponieważ ten niż nas dotyka. Natomiast jako miasto Kraków zdecydowaliśmy o tym, żeby ten niż demograficzny wykorzystać. Niż demograficzny nie oznacza dla mnie, dla pana prezydenta Miszalskiego, zwijania żagli, ale wręcz przeciwnie, obranie jeszcze lepszego kursu dla edukacji przedszkolnej.
9: Podkreśla Maria Klaman, wiceprezydent Krakowa. Dzisiaj ruszają konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu wokół fortu 44 Tonie. Pierwszy etap potrwa do 12 czerwca. Urzędnicy chcą wiedzieć, jaki macie pomysł na tą zieloną przestrzeń.
13: Konsultacje społeczne będą dotyczyły terenu wokół fortu 44 Tonie. Ich pierwszy etap odbędzie się w terminie od 11 maja do 12 czerwca.
14: To będą jakieś spotkania? Czy tam...
13: Tak, to będzie takie badanie potrzeb po to, żeby wypracować wytyczne dla projektanta, który przedstawi później koncepcję zagospodarowania tego terenu w trakcie drugiego etapu konsultacji. Więc jest to podzielone na takie dwa etapy. Najpierw pytamy mieszkańców.
9: Metamorfoza zielonego terenu wokół fortu 44 Tonie rozpocznie się najwcześniej w przyszłym roku, dodaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Po 4 latach przerwy Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Ten powrót zbiegł się z obchodami 120-lecia klubu. Radość kibiców jest ogromna, o tym za godzinę.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć.net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Z każdą godziną chmur w Krakowie będzie przybywać. Zdaniem synoptyków poniedziałek minie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Możliwe są dziś opady deszczu, a wieczorem może też zagrzmieć. Wychodząc z domu warto zabrać parasol. Temperatura dziś maksymalnie wzrośnie do 20 stopni, wiatr południowy chwilami umiarkowany. Ciśnienie ma spadać, warunki biometeo dziś niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc pochmurna i deszczowa, na termometrach okolice 8.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć.net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Właśnie sprawdziłem te najczęściej wyszukiwane hasła w internecie.
9: I co, i co?
0: I jeżeli chodzi o egzamin ósmoklasisty, to najprawdopodobniej piszą sanatorium miłości.
14: To jest grubsze niż Hobbit
9: i
14: opowieść wigilijna razem wzięta. Trzymamy kciuki za wszystkich ósmoklasistów. Tu Asia Małus, tu Irek Jakubek, tu Poranek Maxa. Do jutra.

0: to numer. Na chwilę po dziewiątej, jadąc do roboty w poniedziałek, jeszcze przez moment tak pogwizdajmy sobie na wszystko. Na robotę też. Kari Incińska, witajcie w najlepszym programie do słuchania w pracy. Zapraszam wspólnie do 13. Joe i NTDDDD do pogwizdania dalej. Już za chwilę.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2340.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
6: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Jeszcze chwila. Jeszcze chwilunia. O.
1: Ta była dla nas. Jeszcze przed rozpoczęciem roboty na pełnej w poniedziałek. Joe i End of Beginning na antenie RMF Max Kraków. No ja wiem, że poniedziałek, ja wiem, że mogło być w życiu lepiej, ale no co ja mam? Co ja mogę? No oczywiście, że mogę wam poprawić humory i to dosłownie na jedno wasze kliknięcie, bo uwaga, mam bilety na Juvenalia krakowskie raz, dwa, trzy. Na wszystkie dni nawet się znajdą. A te startują już od środy. No to stąd pytanko do was. Wchodzicie teraz na Messengera albo na WhatsAppa i patrzycie, jak nazywa się pierwsza wspólna grupa, która wam się wyświetli. Dajcie znać z tą nazwą pod 3001. Możecie zgarnąć dla całej tej ekipy z grupy bilety na Juvenalia krakowskie od najbliższej środy. Więc czekam, przyjmuję wszystkie nazwy. Jak nazywa się pierwsza grupa na WhatsAppie albo na Messengerze? Jak wejdziecie, to wam się wyświetli na samej górze. I następnie dajcie szybko znać pod 3001.

0: pamiętacie? Już na pamięć?
1: A my też w RMF Max trochę już zdążyliśmy się nauczyć co nieco. To sezon, nowość od Dawida Podsiadło. I tak co jakiś czas zerkam sobie w sekcję komentarzy pod tym numerem, no i nie wiem sama, który mi się bardziej na dzisiaj podoba. Czy życzę smacznej kawusi każdej osobie, która to czyta, to ewidentnie owasa w poniedziałek przyda nam się wszystkim? Czy może panie, dajże już płytę? No robi się, drodzy państwo, robi się. Jak robota w poniedziałek. Macie przed sobą tą listę rzeczy do zrobienia, do odhaczenia na dzisiaj? No ja też taką mam i proszę bardzo, jak byk na czerwono, powiedz o Kasie. No i super się składa, bo dzięki temu ktoś z was może zgarnąć, uwaga, na pewno więcej niż 14 331 zł, ale mniej niż 15 tysięcy złotych, równiusieńko. Jeżeli zgadniecie, jaką kwotę dzisiaj ukryliśmy na naszym koncie, no to z ręką na sercu, cała ta kasa, co do złotówki, leci dzisiaj do was. Wbijajcie szybko do gry z hasłem MAX pod 7327 za 3,69. Już jesteśmy tak bliziutko tej kwoty wymarzonej. Jak wpadnie coś między 14 331 a 15 tysięcy złotych, to uwierzcie, dużo lepiej na tym koncie w poniedziałek będzie wyglądać. I w tym momencie, jeżeli teraz wejdziecie do gry z hasłem MAX pod 7327, to każdy wasz SMS mnożę 127 razy. Tak, żeby ten poniedziałek i ta kasa była jeszcze łatwiejsza do zgarnięcia. SMS-y z hasłem MAX pod 7327. Czekam! RMF MAX.
2: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
11: Jukenaria 2026. Kraków, przygotuj się na muzyczne trzęsienie ziemi. Zapraszamy uczniów, studentów i tych dawno po studiach. Po prostu nie możecie zabraknąć pod sceną. Już 28 i 29 maja wystąpią Miu, Kasba Łagane, Fukaj, Fałki, Paluch i wielu innych. Z kodem RADIO rabat 30% na wszystkie bilety dostępne na dixieapp.com. Poleca RMF Max.
12: Nadajemy się od rana.
13: To ci zrobi dobry dzień.
14: Siemano rano.
13: Zabawa i dobry humor na start.
15: Wstawaj, nie udawaj.
13: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: Kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
7: Z każdą godziną chmur w Krakowie będzie przybywać. Zdaniem synoptyków poniedziałek minie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Możliwe są dziś opady deszczu, a wieczorem może też zagrzmieć. Wychodząc z domu warto zabrać parasol. Temperatura dziś maksymalnie wzrośnie do 20 stopni. Wiatr południowy chwilami umiarkowany. Ciśnienie ma spadać. Warunki biometeo dziś niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc pochmurna i deszczowa, na termometrach okolice 8.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.

Mam takie wrażenie, już od dłuższego czasu, kiedy ten numer za każdym razem pojawia się na antenie RMF Max w najlepszym programie do słuchania w pracy, że on jest z jakąś specjalną dedykacją dla wszystkich, którzy są już w robocie na wypowiedzeniu, którzy już tylko mogą, ale nic nie muszą. Ale uwaga, uwaga, bo przed nami, uwaga, zimni ogrodnicy, czyli ten moment w maju w Polsce, kiedy rano wychodzicie z domu, powiedzmy w kurtce, po południu się opalacie, a wieczorem zastanawiacie się, czy jednak nie odpalić kaloryfera. I MGW ostrzega, że w połowie tego najbliższego tygodnia nocami ta temperatura może spaść nawet do zera, a lokalnie przy gruncie nawet do -3 stopni, co? I tak sobie myślę, że maj w Polsce to taki współpracownik, który rano wysyła ci takiego miłego dnia z serduszkiem, a 2 godzinki później wrzuca ci coś na pilne, na ASAP-ie i jeszcze w dywu mailem do szefa. Ale do mnie tak nie. Po co się tak denerwować? Trzeba złapać trochę oddechu z hitami na maksa na każdą pogodę i niepogodę, nawet ducha w robocie. A więcej o tym, co w Krakowie, w najnowszej prognozie pogody. Sprawdzamy już za chwilę.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów, szynka konserwowa, 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza, aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
7: My na majówkę.
8: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
7: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
8: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
9: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu Opel Golemo. Dystrybutor Opel Astry. www.opel.golemo.pl.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
19: Zdrowid.
20: I po reklamie.
21: Wybiła 10:00, to przedpołudnie z RMF Max Kraków, Kinga Nega. Czas na najświeższy flash i prognozę pogody. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie będzie eskalować, w tym tygodniu na stacjach paliw powinniśmy zobaczyć obniżki cen. Tak prognozują eksperci.
22: Ceny benzyny niższe o 20 groszy, ceny oleju napędowego niższe o około 25 groszy i duży potencjał do spadków ma również autogaz. Paliwo to powinno potanieć o około 10 groszy na litrze.
21: Wyliczała analityk rynku paliw z portalu ePetrol.pl Magdalena Magdalena Robak. Przypomnijmy, dzisiaj za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy, za litr diesla nie więcej niż 7 zł i 3 grosze.
0: To jest RMF Max Kraków.
21: Jedna strona próbuje powiązać akcję referendalną z aferą dotyczącą kryptowalut, druga się od tego odcina i wskazuje, że to ich przeciwnicy prowadzą kampanię ze środków publicznych. W Krakowie zaostrza się kampania referendalna. Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej pytają, kto płaci za akcję referendalną w Krakowie.
4: Niestety mieszkańcy Krakowa nic nie wiedzą na temat źródeł finansowania tej zorganizowanej akcji obrzydzania naszego miasta. Skala prowadzonych działań wskazuje, że zaangażowano w nią wielkie pieniądze. Skąd one pochodzą? Pierwsze pytanie. Jakie są ich źródła? Dlaczego komuś opłaca się finansować akcję referendalną w Krakowie i czego oczekuje w zamian?
21: Podkreśla poseł Koalicji Obywatelskiej Dominik Jaśkowiec. Inicjatorzy referendum przypominają parlamentarzystom, że w ustawie o referendum lokalnym jest zasada jawności, jest konieczność złożenia sprawozdania po kampanii i tak też się stanie.
15: My jako komitet nie mamy dużych środków finansowych, natomiast zgłosiło się do nas Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, zaproponowało wsparcie w postaci głównie plakatowej.
21: Wyjaśnia Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum. O przyszłości Aleksandra Miszalskiego mieszkańcy zdecydują 24 maja. Na ten moment kibice Białej Gwiazdy czekali 4 lata. Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. 13-krotni mistrzowie Polski awans przypieczętowali w piątkowym meczu 31. kolejki pierwszej ligi, w którym pokonali 2-0 Chrobrego Głogów.
19: Jak wrażenia?
20: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
23: Awans jest nas, to jest najważniejsze.
20: 4 lata w końcu. Młoda wiara, tak jest. Pozdrawiamy Ultrasem Drogina.
24: Jazda wygra!
20: Wisła!
24: Do!
20: Wisła!
24: Do!
20: Wisła!
24: Wisła! Wisła! Do!
25: To jest taka symboliczna chwila, ale Wisła wraca w to miejsce, gdzie jest jej miejsce. Tak, tak.
21: Z kibicami rozmawiał Paweł Konieczny. I na koniec krótko o ciekawej inicjatywie. W maju cała Polska może zajrzeć do miejsc, które powstały dzięki funduszom europejskim. W piątek w Krakowie będzie można wejść na dach Teatru Słowackiego, a wszystkie szczegóły na stronie funduszeeuropejskiego.pl.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
21: Krótkie przejaśnienia mogą się pojawić, ale to chmury mają dzisiaj rządzić w Krakowie. Poniedziałek pochmurne, zachmurzenie duże, mogą też pojawić się przelotne opady deszczu, a wieczorem również burze. Ciepło, temperatura dziś maksymalnie zatrzyma się w okolicach 20 kreski, ale niestety już jutro zdecydowane ochłodzenie na termometrach od 10 do 12 stopni. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr południowo-zachodni, chwilami umiarkowany, ciśnienie spada.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
28: Jeśli właśnie wchodzicie do roboty, no to spójrzcie. Spójrzcie na tą jedną osobę, którą dzisiaj na bank będziecie denerwować. No trzeba się czasami czegoś w poniedziałek w robocie przytrzymać. Kari Incińska, witajcie ponownie. To najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max.

0: Ja też mam wrażenie, że wszystko w robocie o tej porze właśnie leci w takim tempie jak All The Time w RMF Max. Podobno, żeby czuć się bardziej spełnionym na co dzień, to tam trzeba trochę wkładać serca w każde wykonywane zadanie, ale umówmy się, no, w poniedziałek, w robocie. No raczej ciężko jeszcze nie być na pół gwizdka, ale no dobra, zróbmy chociaż tą jedną, taką satysfakcjonującą rzecz na początek tygodnia. Skupiamy się na tej jednej rzeczy w tym momencie i wysyłamy. Hasło Max pod 7327 za 3,69. Ja nie mówiłam o pracy, ja mówiłam o waszym koncie, bo kasa jest do zgarnięcia. Uwaga! 14 tysięcy złotych, ile? 14 tysięcy złotych, 331 złotych to za mało, ale 15 tysięcy złotych to za dużo. No już jesteśmy tak wąziutko tej kwoty, którą dzisiaj ukryliśmy na koncie RMF Max i jeżeli traficie, to cały ten hajs leci do was. Fajnie? No pewnie! Wbijajcie do gry o taki hajs ponad 14 331 zł. Z hasłem Max pod 7327.
1: RMF Max! RMF Max! Reklama!
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: 14 331 zł. To za mało.
3: 15 tysięcy. To już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nadajemy się. Od rana.
2: To ci zrobi dobry dzień.
10: Siemano rano.
2: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor Opelastry. www.opel.golemo.pl.
12: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
14: Kanoli na Sycylii? Tacos na Krecie? Nduja w Kalabrii? A może fritule w Chorwacji? Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: RTV Euro AGD. Kupujesz, zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
17: I po reklamie.
2: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
10: W RMF Max hit za hitem.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Wy też? Bez względu na to, czy w starej, czy w nowej robocie, nawet na bezrobociu, jesteśmy razem z Wami w najlepszym programie do słuchania w pracy w RMF Max. Ale to duecik Wiktoria Kida i Oskar Cyms. Tymczasem, nie wiem jak u Was, ale ja złapałam lekkie FOMO przez ten weekend, patrząc na storki swoich znajomych po wrocławskich koncertach Paco Hemingwaya. I że apetyt rośnie w miarę jedzenia, no to warto go sobie trochę zaostrzyć, wchodząc na social media RMF Max, żeby po pierwsze nadrobić zaległości, w szczególności, że na kolejne przystanki, uwaga, w tym na Warszawę i na Kraków, mamy jeszcze bilety. Szukajcie szczegółów na social mediach RMF Max koniecznie. No i pamiętajcie, jeśli Wasz weekend jednak nie wyglądał jak relacja influencerów z koncertu, no to znaczy, że mieliście faktycznie trochę czasu, żeby realnie odpocząć. Ale szefowi tego nie mówcie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Już 23 maja euforia dźwięku w krakowskim klubie Studio. Wystąpią prawdziwe legendy muzyki klubowej: Aquagen, Bartez, Brooklyn Bounce DJ, DJ Jean, DJ Quicksilver, Dune, Marco V, Mark Van Linden i Mikro. Kraków, 23 maja, klub Studio. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Juwenalia Krakowskie 2026 nadchodzą wielkimi krokami. Zaczynamy już 13 maja. Podczas juwenaliów zagrają dla Was m.in. Tommy Cash, Skolim, Modelki, Kacperczyk, Sarius, Ich Troje, Happy Set, Żabson, Jan Rapowanie oraz Golec Orkiestra. W piątek 15 maja odbędzie się jubileuszowy korowód pokoleń. Z okazji 70-lecia zapraszamy absolutnie każde pokolenie. Niech studenci spotkają się z absolwentami, wykładowcami i mieszkańcami miasta. Szczegóły dostępne na juwenaliakrakow.pl. Juwenalia Krakowskie 2026. Przejmujemy Kraków. Poleca RMF Max.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
1: Krótkie przejaśnienia mogą się pojawić, ale to chmury mają dzisiaj rządzić w Krakowie. Poniedziałek pochmurne, zachmurzenie duże. Mogą też pojawić się przelotne opady deszczu, a wieczorem również burze. Ciepło, temperatura dziś maksymalnie zatrzyma się w okolicach 20 kreski, ale niestety już jutro zdecydowane ochłodzenie na termometrach od 10 do 12 stopni. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr południowo-zachodni, chwilami umiarkowany, ciśnienie spada.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl. Hit.

Jak w Krakowie zaświeci trochę słońca, to od razu wszyscy jesteśmy trochę jak California Girls, w tym Katy Perry. Przynajmniej tak to sobie tłumaczy. Słuchacie RMF Max Kraków i najlepszego programu do słuchania w pracy, w którym macie dzisiaj do zgarnięcia bilety na Juwenalia Krakowskie, a to już tuż, w środę się wszystko przecież zaczyna. Stąd też pytanko do was, jeżeli macie ochotę je zgarnąć dla siebie i dla swojej ekipy, jak nazywa się wasza pierwsza grupa na WhatsAppie bądź na Messengerze? Jak tylko wejdziecie w komunikator, pierwsza grupka, którą macie ze znajomymi, jak się nazywa? Dajcie znać pod 3001. Dla tych wszystkich osób możecie dzisiaj zgarnąć bilety w RMF Max Kraków, a ta grupa na pewno nazywa się Nareszcie. Przed wami męskie granie Orkiestra 2026.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Juwenalia Krakowskie 2026 nadchodzą wielkimi krokami. Zaczynamy już 13 maja. Podczas juwenaliów zagrają dla Was m.in. Tommy Cash, Skolim, Modelki, Kacperczyk, Sarius, Ich Troje, Happy Set, Żabson, Jan Rapowanie oraz Golec Orkiestra. W piątek 15 maja odbędzie się jubileuszowy korowód pokoleń. Z okazji 70-lecia zapraszamy absolutnie każde pokolenie. Niech studenci spotkają się z absolwentami, wykładowcami i mieszkańcami miasta. Szczegóły dostępne na juwenaliakrakow.pl. Juwenalia Krakowskie 2026. Przejmujemy Kraków. Poleca RMF Max.
7: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
8: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
12: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
16: Wyj głośniej.
1: Miej fan.
16: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
17: Mamy godzinę 11 w RMF Max Kraków. Czas na skrót najważniejszych informacji. Kinga Nega. Zapraszam na flash. A we fleszu 11 pytanie, co z wnioskiem o ekstradycję z USA byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry? Jak się okazuje, tego wniosku w ogóle może nie być. Jakie kroki zamierza podjąć prokuratura?
18: No, po pierwsze musi się zwrócić do amerykańskich władz z pytaniem, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro jest na terytorium USA. To potwierdzenie jest konieczne, by w ogóle myśleć o wniosku ekstradycyjnym. Natomiast, jak usłyszałem, główną przeszkodą po tym potwierdzeniu jest wciąż brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Do wniosku wniosku ekstradycyjnego musi być dołączona ostateczna decyzja sądu w tej sprawie.
17: Sprawą zajął się Krzysztof Zasada.
16: To jest RMF Max Kraków.
17: Dzisiaj aura może zaskoczyć. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z silnym wiatrem w Krakowie. Alert ma obowiązywać od godziny 14 do 1 w nocy. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę. Niewykluczone też lokalne opady drobnego gradu. Służby apelują o ostrożność. Kraków nie zamierza zmniejszać liczby przedszkoli samorządowych. Pomimo niżu demograficznego, wszystkie mają nadal działać, a opieka ma być na jeszcze lepszym poziomie, zapowiada Maria Klaman, wiceprezydent Krakowa.
19: Co to będzie oznaczało w praktyce dla dzieci, dla rodziców i dla dyrektorów i pracowników przedszkoli samorządowych? To, że w przedszkolu, w oddziale, w grupie będzie w całym Krakowie średnio 20 osób w oddziale, maksymalnie 22 dzieci w oddziale.
17: A 16 maja po raz pierwszy uruchomiona zostanie rejestracja do przedszkoli samorządowych dla 2,5-latków. O tym będziemy jeszcze dzisiaj mówić w RMF Max. Jak zagospodarować teren wokół fortu 44 tonie? Mieszkańcy mogą się wypowiedzieć w tej sprawie. Właśnie ruszyły konsultacje.
20: Konsultacje są po to, żeby ten plan móc wcielić w życie, żeby poznać potrzeby mieszkańców, które staną się wytycznymi dla projektanta.
21: Okej, okay, i na podstawie tego jakaś koncepcja powstanie, czy projekt od razu już?
20: Tak,
21: czy...
20: na podstawie tego powstanie koncepcja, którą będziemy z mieszkańcami konsultować, tak żeby uzyskać projekt, w ramach którego będzie możliwe przeprowadzenie tego zagospodarowania.
17: Wyjaśniła Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Rozmawiał z nią Przemek Błaszczyk. W piłkarskiej Ekstraklasie dziś ostatni mecz 32. kolejki. Krakowia podejmie Radom jaka Radom. To spotkanie szczególnie ważne dla Pasów, bo mają tylko punkt przewagi nad Lechią, która otwiera strefę spadkową. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Kałuży o 19:00. Przyda się doping. Dla naszych słuchaczy mamy zaproszenia na RMF Max lokalizacja Kraków. I na koniec przepis na idealną imprezę z RMF Max. Najlepszy klimat lata, największe hity na żywo. W tegorocznej edycji specjalnie dla Was zagrają między innymi Grupson, Posti, Zalia czy Grzegorz Chyży. 16 maja widzimy się w Pile w parku na wyspie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Nowy tydzień w Krakowie. Niestety witamy w towarzystwie chmur. Zdaniem synoptyków dziś zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Parasol lepiej mieć przy sobie. W prognozach są możliwe opady deszczu, a także burze. Nadal ciepło, temperatura zatrzyma się w okolicach 20 kreski. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie spada. W nocy pochmurno i deszczowo, na termometrach okolice 8 kreski, a jutro ochłodzenie od 10 do 12 stopni.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
24: Jeśli czasami chcecie, żeby ktoś was przytulił i powiedział: wiem, że ci ciężko, możesz się zwolnić, tu masz kawusie do ręki i jeszcze 3 miliony złotych na dobry start, no to jesteście w bardzo dobrym miejscu, słuchając najlepszego programu do słuchania w pracy w RMF Max w poniedziałek. 3 milionów nie mam, ale i tak będzie fajnie. Gary Incińska. Cześć panowie.

0: Słyszeliśmy California Love na żywo w strefie 57 w Przytkowicach. Zobaczcie, jak wypadł White 2115 z ekipą na żywo na Instagramie i na TikToku RMF Max koniecznie. RMF Max. Koledzy po fachu Sobel, Francis i Deems. Już za chwilę.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu -20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
13: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.

Pytania. Sobel, Francis i Deems w RMF Max w najlepszym programie do słuchania w pracy. Słuchajcie, czasami no warto spojrzeć w górę, tak by nabrać innej perspektywy, albo ewentualnie wyrzucić

opinii od dzisiaj. On się może nazywać księżycem podwyżkowym i wydaje mi się, że od razu nawet jakoś tak księżyc staje się dzięki temu trochę bliżej ludzi. To skoro słuchając RMF Max Kraków wiemy już co i kiedy mówić, to zadbajmy jeszcze o ten klimat muzyczny, o który nigdy z RMF Max nie musicie się martwić. BTS i Swim już teraz. Yeah.

0: Sorry. Przepraszam, ale chwila. Robota nie zając, nie ucieknie, ale kasa do zgarnięcia w RMF Max już może. W szczególności, że jesteśmy tak blisko. Już wiemy, że 14 331 zł to za mało, ale 15 tysięcy złotych to za dużo. Jeżeli wstrzelicie się gdzieś po środku, to cały ten hajs leci dzisiaj do was, a nawet jak tam przestrzelicie, to i tak 500 zostaje u was w kieszeni. Deal? No to wbijajcie do gry jeszcze szybciej, w szczególności, że teraz każde hasło Max wysłane pod 7327 za 3,69 mnożę 133 razy, ale tego czasu jest już coraz mniej, więc szybko. Hasło Max pod 7327 i 133 razy mnożę w tym momencie twoją szansę. Na pewno na więcej niż 14 331 zł. Więcej nie zdradzam. Hasło Max pod 7327.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 10 a 20 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Alownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania. A może chodzi Ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parkingi, kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Zastanawiasz się, dlaczego nowa RAV4 budzi takie emocje? Przekonaj się sam podczas dni otwartych w salonie Anwa Toyota na Alei Pokoju 57. Odkryj najnowszą technologię hybrydową oraz inne premiery modeli, czyli Aygo X i CHR+. Odbierz ofertę ze specjalnym bonusem nie tylko na RAV4 na stronie www.nowaRAV4.pl. Powtarzam, nowaRAV4.pl. Anwa Toyota. Czekamy na Ciebie w Krakowie, Aleja Pokoju 57. A nowa Toyota. Zawsze Anwa.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Juwenalia Krakowskie 2026 nadchodzą wielkimi krokami. Zaczynamy już 13 maja. Podczas juwenaliów zagrają dla Was m.in. Tommy Cash, Skolim, Modelki, Kacperczyk, Sarius, Ich Troje, Happy Set, Żabson, Jan Rapowanie oraz Golec Orkiestra. W piątek 15 maja odbędzie się jubileuszowy korowód pokoleń. Z okazji 70-lecia zapraszamy absolutnie każde pokolenie. Niech studenci spotkają się z absolwentami, wykładowcami i mieszkańcami miasta. Szczegóły dostępne na juwenaliakrakow.pl. Juwenalia Krakowskie 2026. Przejmujemy Kraków. Poleca RMF Max.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
1: Nowy tydzień w Krakowie. Niestety witamy w towarzystwie chmur. Zdaniem synoptyków dziś zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Parasol lepiej mieć przy sobie. W prognozach są możliwe opady deszczu, a także burze. Nadal ciepło, temperatura zatrzyma się w okolicach 20 kreski. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie spada. W nocy pochmurno i deszczowo, na termometrach okolice 8 kreski, a jutro ochłodzenie od 10 do 12 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
2: Hity na maksa. RMF Max Kraków.

0: bardzo czuć, że idzie lato.
1: Również w RMF Max Kraków to Sabrina Carpenter i Espresso. Jeśli widzieliście ostatnio na TikToku nocne przejazdy rolkarzy przez Kraków i poczuliście takie, no ej, ja też tak w sumie chcę, no to zapisujcie szybko datę. 28 dzień maja wraca Night Skating w Krakowie. Start tradycyjnie pod Muzeum Narodowym, a przejazd potrwa pewnie około godzinki, półtorej godzinki, no dobra, 2 godziny lekko, ale to chyba jedyny moment w życiu, kiedy człowiek tak sobie dobrowolnie jedzie przez cały Kraków i ani razu nie narzeka. Czego wam dzisiaj przy poniedziałku, jak w szczególności będziecie wracać z roboty, życzę, a jak jest tu i teraz w Krakowie, to sprawdzamy już za chwilę w najnowszym fleszu.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
2: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Juwenalia Krakowskie 2026 nadchodzą wielkimi krokami. Zaczynamy już 13 maja. Podczas juwenaliów zagrają dla Was m.in. Tommy Cash, Skolim, Modelki, Kacperczyk, Sarius, Ich Troje, Happy Set, Żabson, Jan Rapowanie oraz Golec Orkiestra. W piątek 15 maja odbędzie się jubileuszowy korowód pokoleń. Z okazji 70-lecia zapraszamy absolutnie każde pokolenie. Niech studenci spotkają się z absolwentami, wykładowcami i mieszkańcami miasta. Szczegóły dostępne na juwenaliakrakow.pl. Juwenalia Krakowskie 2026. Przejmujemy Kraków. Poleca RMF Max.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: I po reklamie.
14: Let's go!
15: Don't kill my vibe.
14: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
16: W RMF Max Kraków wybiła 12, czas na najświeższy flash i prognozę pogody Kinga Nega. Startujemy. Jest polska skarga na umowę handlową z krajami Mercosur. Sprawą ma się zająć Unijny Trybunał Sprawiedliwości.
17: Polska w skardze atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosur, żądając stwierdzenia jej nieważności. Do skargi dołączono wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Polska dołączyła także do wniosku Parlamentu Europejskiego o opinię co do zgodności umowy z unijnym prawem. W obu przypadkach trzeba będzie czekać około 20 miesięcy na wyrok TSUE.
16: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginią.
14: To jest RMF Max Kraków.
16: Ulica Dobrego Pasterza na odcinku od Serenady do Ronda Barei już przejezdna. To jednak nie koniec dobrych wiadomości zbudowanej właśnie linii do Mistrzejowic. Od środy na Rondo Polsadu wróci ruch okrężny.
18: Od środy na Rondzie Polsadu, przynajmniej na razie, będziemy mieć do dyspozycji jeden pas. W piątek podobnie stanie się z Rondem Młyńskim. Tu również pojedziemy póki co jednym pasem. Tak jak i ulicą Pilotów, tu do dyspozycji będziemy mieć dwie jezdnie, również po jednym pasie w każdą ze stron. To również w piątek. A co w przyszłym tygodniu? Firma budująca linię do Mistrzejowic otworzy wschodnią jezdnię ulicy Meissnera na odcinku od Alei Jana Pawła II do Ronda Muńskiego. Co oznacza, że tutaj również pojedziemy dwiema jezdniami, także po jednym pasie w każdą ze stron.
16: A te informacje dla kierowców przygotował Przemek Błaszczyk. Zaostrza się kampania referendalna w Krakowie. Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej Obywatelskiej żądają transparentności w sprawie finansowania kampanii. W tej sprawie złożyli pismo do komisarzy wyborczej.
7: Sprawa jest rozwojowa, na razie zadajemy pytania publicznie i na razie występujemy z pismem do komisarz wyborczej. Nie wykluczamy kolejnych kroków, czyli stosownego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Na razie pytania zadajemy publicznie. Liczymy na to, że inicjatorzy referendum jednak odpowiedzą, przekażą rzetelne, prawdziwe informacje opinii publicznej.
16: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Dominik Jaśkowiec. Przedstawiciele komitetu zapewniają, że sprawozdanie finansowe złożą po zakończeniu kampanii. Zarzuty stawiane przez środowisko popierające Aleksandra Miszalskiego oceniają jako wyraz frustracji.
19: To nie my wprowadzaliśmy strefę czystego transportu, to nie my wprowadzaliśmy drakońskie podwyżki dla mieszkańców na przykład za bilet. Tą pretensję, tą frustrację, którą państwo tutaj słyszeliście, powinni parlamentarzyści kierować tam, gdzie jest praźródło i praprzyczyna tego referendum, do pana prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
16: Mówił Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum. Zanim sesja i zakuwanie po nocach, czas na zabawę. 13 maja ruszają juwenalia krakowskie. Słuchajcie uważnie programu Byle do obiadu w RMF Max. Mamy dla was wejściówki. Studenckie święto potrwa do 23 maja. Teraz pogoda.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Poniedziałek w Krakowie jeszcze dość ciepły, temperatura dziś maksymalnie zatrzyma się w okolicach 20 kreski, ale od jutra zdecydowane ochłodzenie na termometrach od 10 do 12 stopni, zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady deszczu. Dziś również słońce, jeśli się pojawi, to lokalnie i na krótko, dominować mają chmury, w prognozach możliwe opady deszczu, a późnym wieczorem również burze. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie spada.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
22: My, RMF Max, wy, najlepsi słuchacze i najlepszy program do słuchania w pracy. To się musi udać przez najbliższą godzinę. Karin Cińska, cześć ponownie.

Nowości, chociaż fajne, jak ta od Wiktora Waligury. Cztery pory roku w RMF Max, w najlepszym programie do słuchania w pracy. Bo szybko wpadają w ucho, to jednak klasyki, które towarzyszą nam na różnym etapie naszego życia przez lata. One to potrafią dopiero zrobić klimat w robocie i trochę podkręcić tam, gdzie trzeba. I tak jest z Nelly. I już teraz...

0: Jest w tym moc, jest w tym jakaś taka złość, więc jak jesteście po pierwszym spotkaniu, które przecież mogłoby być mailem w robocie w poniedziałek, a one lubią się akurat dzisiaj pojawiać, to myślę, że to hit na maksa, idealny dla was. Ellie Goulding w RMF Max, zawsze spoko. Tymczasem skumulujcie gdzieś tą energię i spróbujcie ją przekierować, tak wiecie, na swoje konto, żeby tam trochę więcej kasy się dzisiaj na tym koncie pojawiło. Co wy na to? Do zgarnięcia ponad 14 331 zł, natomiast na pewno jest trochę mniej niż 15 000 zł równiusieńka. Jeżeli traficie gdzieś pomiędzy w te widełki, a już jesteśmy so close, no to cała ta kasa leci dzisiaj do was, a nawet jak tam coś tam się słowo omsknie, to i tak 500 zostaje u was w kieszeni. Fajnie? No to wbijajcie do gry, zawalczcie trochę o siebie na rmfmax.pl. Szybciutko, rmfmax.pl, łapcie szczegóły. Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 331 zł. To za mało.
2: 15 tysięcy. To już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Handcard Extra. 12 na osobę. Kaufland.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
7: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Kraków 96 i 7 FM.

0: Znakomita Dracula od Tame Impali w RMF Max Kraków. Proszę wpadać tu częściej, ale halo, halo, my tutaj gadu, gadu, tymczasem bilety na Juvenalia krakowskie same się nie zgarną. Halo, halo, dzień dobry, Karin Cińska z tej strony RMF Max Kraków.
1: Chyba żartujesz.
0: Nie, nie żartuję. Cześć, no dzień dobry, jak masz na imię?
1: Asia.
0: Asiu, moja droga, napisałaś nam dzisiaj taką nazwę swojej grupy na WhatsAppie albo na Messengerze, że ja nie odmówię sobie tej przyjemności, żeby dać powiedzieć ją tobie. Pochwal się, co nam napisałaś pod 3001 wszystkim słuchaczom RMF Max Kraków, no?
1: Matki, żony i kochanki.
0: Ja nie pytam, która jest która.
1: No właśnie, nie będę mówiła, która jest którą, ale taka jest moja pierwsza grupa, tak.
0: Pięknie, no to moja droga, napisz tam szybko na matki, żony i kochanki, że za chwilę możecie tam dołączyć jeszcze do tej nazwy właścicielki biletów na Juvenalia krakowskie na wszystkie dni.
1: Jezu, jesteś cudowna.
0: Tak samo jak wy, skoro nazywacie się matki, żony i kochanki, to musicie być.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo, wszystkiego dobrego, moja droga, bawcie się dobrze.
1: Dzięki bardzo, do usłyszenia.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: To was może zaskoczyć. Okazuje się, że jak świadomie oddychamy wolniej, to łatwiej nam wyczytać emocje z twarzy drugiej osoby.
3: O, widzę, że się dobrze bawisz. Bo zacząłem wolniej oddychać.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Krakowie. Odwiedź nas w Galerii Krakowskiej i Bonarka City Center. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
8: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować w czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Juwenalia Krakowskie 2026 nadchodzą wielkimi krokami. Zaczynamy już 13 maja. Podczas juwenaliów zagrają dla was m.in. Tommy Cash, Skolim, Modelki, Kacperczyk, Sarius, Ich Troje, Happy Set, Żabson, Jan Rapowanie oraz Golec Orkiestra. W piątek 15 maja odbędzie się jubileuszowy korowód pokoleń. Z okazji 70-lecia zapraszamy absolutnie każde pokolenie. Niech studenci spotkają się z absolwentami, wykładowcami i mieszkańcami miasta. Szczegóły dostępne na juwenaliakrakow.pl. Juwenalia Krakowskie 2026. Przejmujemy Kraków. Poleca RMF Max.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Krakowie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w centrum Serenada, Cecha Bonarka oraz Designer Outlet. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
15: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
19: Zdrowit.
20: I po reklamie.

0: Raków 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
2: Poniedziałek w Krakowie jeszcze dość ciepły, temperatura dziś maksymalnie zatrzyma się w okolicach 20 kreski, ale od jutra zdecydowane ochłodzenie na termometrach od 10 do 12 stopni, zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady deszczu. Dziś również słońce, jeśli się pojawi, to lokalnie i na krótko, dominować mają chmury, w prognozach możliwe opady deszczu, a późnym wieczorem również burze. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie spada.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.

To jest ten moment, kiedy, ale na własne ryzyko, możecie powiedzieć w biurze, że wszystkie rączki w górę i zobaczycie, kto jest tak naprawdę waszą mordką. Rihanna w RMF Max. Tymczasem czytam, że restauracja z gwiazdką Michelin wyniesie swoich klientów, uwaga, na wysokość 25 kilometrów. To nie jest żart. Francuska firma mówi to zupełnie na poważnie i zamierza serwować wykwintne posiłki na tak zwanej granicy kosmosu. Rezerwacja ruszyła, bilety już można kupować, ale czy tylko mnie w tej historii tak naprawdę fascynuje nie to, że to tam kosmos, tylko co do jedzenia będzie. Po polsku, ale z równie kosmicznym poczuciem humoru zaprasza was Fiołas już za chwilę po 13 w programie I Wszystko Gra w RMF Max. A to oznacza, że ja za dzisiaj dziękuję. Kari Incińska, dzięki za najlepszy program do słuchania w pracy. Słyszymy się jutro po 9 i przetrwajcie to, dacie radę. Z Fiołasem na pewno. Trzymajcie się. Buziaki, pa, pa.

0: Reklama.
1: Kanolina Sycylii? Tacos na Krecie? Nduja w Kalabrii? A może fritule w Chorwacji? Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Jukenaria 2026. Kraków, przygotuj się na muzyczne trzęsienie ziemi. Zapraszamy uczniów, studentów i tych dawno po studiach. Po prostu nie możecie zabraknąć pod sceną. Już 28 i 29 maja wystąpią Miu, Kasba Łagane, Fukaj, Fałki, Paluch i wielu innych. Z kodem RADIO rabat 30% na wszystkie bilety dostępne na tixiapp.com. Poleca RMF Max.
8: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
9: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Zastanawiasz się, dlaczego nowa RAV4 budzi takie emocje? Przekonaj się sam podczas dni otwartych w salonie Anwa Toyota na Alei Pokoju 57. Odkryj najnowszą technologię hybrydową oraz inne premiery modeli, czyli Aygo X i CHR+. Odbierz ofertę ze specjalnym bonusem nie tylko na RAV4 na stronie www.nowaRAV4.pl. Powtarzam, nowaRAV4.pl. Anwa Toyota. Czekamy na Ciebie w Krakowie, Aleja Pokoju 57. A nowa Toyota. Zawsze Anwa.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów, cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL, już od 17,99 za opakowanie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Samo wchodzi.
15: Tak się robi klimat.
14: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
16: Wybiła 13, czas na pierwszy popołudniowy flash w RMF Max Kraków. Kinga Nega. Zaczynamy. Leśnicy będą dziś mogli wejść na pogorzelisko po ogromnym pożarze w Puszczy Solskiej. Zacznie się to prawdopodobnie od strony Józefowa, gdzie jest najmniej ściółki leśnej, mówi Mariusz Kiczyński, wiceszef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
17: Wejdą leśnicy, będą mierzyć powierzchnię, będą szacować, jaka wartość materiału, i to potrwa kilka miesięcy. Tego się nie da zrobić w dzień, w dwa. To trzeba zrobić już po prostu rzetelnie.
16: W trakcie tej inwentaryzacji okaże się też, jak wiele zwierząt nie zdołało uciec przed ogniem.
14: To jest RMF Max Kraków.
16: Błyskawiczna reakcja prezydenta Krakowa w sprawie dorożkarza, który znęcał się nad koniem. W trybie natychmiastowym została mu wypowiedziana umowa na prowadzenie działalności na rynku głównym. Decyzja została podjęta po potwierdzeniu, że mężczyzna widoczny na bulwersującym nagraniu z Pajęczna prowadzi działalność w Krakowie. Na filmiku widać między innymi, jak szarpie zwierzę za ogon i kopie go w nogę. Teraz skrót pozostałych tematów. Kolejna nowość w Krakowie. Za kilka dni po raz pierwszy ruszy elektroniczna rekrutacja do przedszkoli samorządowych dla dzieci 2,5-letnich.
0: Po raz pierwszy uruchamiamy rekrutację dla 2,5-latków już 16 maja. Otwieramy ją dla systemu. W tej chwili jeszcze nie można ich rejestrować, ale od 16 maja każdy rodzic będzie mógł swoje 2,5-roczne dziecko już zarejestrować w systemie i zgłosić do takiej rekrutacji przedszkolnej. Te dzieci na jesień będą miały 3 lata, będą w pełni ukształtowane, gotowe i świadome, aby ze swoimi starszymi kolegami funkcjonować w przedszkolach, a dla rodziców jest to znów, tak jak mówiłam, komfort, że mogą wiele miesięcy wcześniej zaplanować, do jakiej placówki i gdzie konkretnie od dziecko będzie uczęszczało.
16: Mówiła radna Anna Bałdyga, przewodnicząca Komisji Edukacji. Mieszkańcy Krakowa mogą wypowiedzieć się w sprawie przyszłości terenu wokół fortu 44 Tonie. Do kiedy potrwają konsultacje?
18: Potrwają do 12 czerwca. 16 maja w sobotę o godzinie 11 spotykamy się na spacerze badawczym, tak żeby wspólnie przejść się po terenie wokół fortu. Ten spacer będzie też z udziałem ekspertów z Politechniki Krakowskiej. Będą również warsztaty z mieszkańcami i tutaj mamy termin 19 maja w godzinach 17 do 19. Oczywiście w ramach konsultacji będą też dyżury online 27 maja od 18 do 20 oraz tak jak w przypadku konsultacji społecznych będzie możliwość wypełnienia ankiety.
16: Zapowiadała Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. I na koniec o kolejnej edycji Nocy Muzeów. Inauguracja wydarzenia w piątek o 18 w Muzeum Inżynierii i Techniki. Będzie można za darmo lub symboliczną opłatę zwiedzić oddziały Muzeum Krakowa, między innymi Fabrykę Schindlera czy Rynek Podziemny. Z tej okazji miasto uruchomi też dodatkowe połączenia komunikacji miejskiej. Na ulicę wyjadą zabytkowe tramwaje i autobusy. Specjalne linie 60 i 600.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Lokalne przejaśnienia są możliwe, ale to chmury dzisiaj mają dominować na krakowskim niebie. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Na termometrach całkiem niezłe wartości, maksymalnie do 20-21 stopni. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Uwaga, po południu i w nocy możliwe burze, w czasie których będzie intensywnie padać. Jutro na termometrach zdecydowanie mniej, od 10 do 12 kresek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
21: Minęła pierwsza.
22: RMF Max. Hity na maksa.
21: To jest i wszystko, gra w RMF Max. Siemacie, tu Fiałas. No, kolejny weekend, nieco daleko, ale mam nadzieję, że trzymacie się dzielnie.
23: Poczuj dobry beat. RMF
21: Max. Jeśli druga kawa już przestaje działać, spokojnie, po to jestem tu ja, z wami do 17, uzbrojony w najlepsze, najświeższe hity i świetne nagrody, w tym dużą kasę do wygrania w zabawie Za Dużo, Za Mało. Na start Damiano Dawid. RMF Max. Siema.

0: trudno nie lubić. Tabletka za nami w RMF Max. Nikt za to nie lubi poniedziałków. Obserwowałem ludzi walczących z tym poniedziałkiem w drodze do radia i mówię, tak nie mogę was zostawić, kochani. Wszedłem do gabinetu szefa, zanim usiadłem za mikrofonem. No, nie mogę wam powiedzieć, jakich słów użyłem, ale załatwiłem. Bonus w grze o dużą kasę. To jest coś, z czego warto skorzystać, bo teraz, wchodząc do naszej zabawy raz, ja wasze zgłoszenie mnożę 139 razy. W zabawie za dużo, za mało, wystarczy obstawić, wytypować, jaką kwotę mamy dla was na naszym koncie, a temu, kto zgadnie dokładnie, pogratuluję i wręczę kwit na pewno więcej niż 14 331 zł, a mniej niż 15 tysięcy. Te widełki już są naprawdę wąziutkie. Może to dziś jest ten wyjątkowy dzień dla ciebie. 7327. Najlepiej teraz wyślij hasło Max za 3,69, a ja każde wasze zgłoszenie do za 10 druga mnożę 139 razy. 7327. SMS o treści Max.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Już 23 maja euforia dźwięku w krakowskim klubie Studio. Wystąpią prawdziwe legendy muzyki klubowej. Aquagen, Bartes, Brooklyn Bounce DJ, DJ Jean, DJ Quicksilver, Dune, Marco V, Mark Van Linden i Mikro. Kraków, 23 maja. Klub Studio. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
14: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy, wiadomo co jest i co będzie hitem.
14: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
16: Castorama. Teoria i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Kraków 96 i 7.

nieprzytomny wzrok i lekkie zataczanko to chyba dzisiaj domena kibiców Barcelony. Jonathan Liwka i PZ trzymają poniedziałkowy vibe. Wczoraj FC Barcelona została mistrzem Hiszpanii. Po raz pierwszy w bezpośrednim meczu z Realem Madryt przypieczętowała tytuł. Finał El Clasico to 2-0 dla Barcy. No i kolejne tytuły dla naszych reprezentantów. Robert Lewandowski w 4 sezony zdobył 3 mistrzostwa Hiszpanii, a Wojtek Szczęsny w 2 sezony na emeryturze zdobył 2 tytuły mistrza Hiszpanii. Ja tak na miejscu Wojtka, to ja bym trochę żałował. Ja bym trochę żałował, że ja wcześniej nie poszedłem na tą emeryturę, jak tak dobrze na niej idzie. Max. No Wojtek, prawdziwy Polak, dorabia na emeryturze. Sombri, back to friends w RMF Max.

0: Ten utwór działa jak muzyczny terapeuta. Mam nadzieję, że wszystkie wasze poniedziałkowe napięcia właśnie puściły. Anima i Beautiful w RMF Max. Wy za to nie odpuszczajcie, broń Boże. Już po 14 możecie zgarnąć kilkanaście tysięcy złotych. W naszej zabawie za dużo, za mało. Wystarczy dokładnie obstawić, ile kasy mamy na koncie. A nawet jak się nie uda, to dostajecie pół tysiaka za samo obstawienie. Teraz trzeba wziąć się w garść, bo do za 10 druga każdego SMS-a mnożę 139 razy. Jest jeszcze moment, jeszcze zdążycie się załapać, ale do gry najlepiej wejdźcie teraz, nim ta szansa umknie. 7327 na ten numer wystarczy za 3,69 wysłać SMS o treści MAX. Teraz każdy razy 139. 7327 SMS o treści MAX.
1: MAX. Reklama. W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Czujesz wiosnę w powietrzu? Ona rozpala pożądanie na sezon grillowy. Ucztuj po królewsku z nowym grillem gazowym Napoleon. W salonach Decofire znajdziesz wszystkie modele znanej kanadyjskiej marki. Zachwycą cię możliwości palnika do steków Sizzle Zone. Urzeknie najpopularniejszy Napoleon Freestyle. Przekonają leciutkie raty 0%. Podbij świat grillowania z Napoleonem. Czeka na ciebie w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
3: Nadajemy się od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start.
6: Wstawaj, nie udawaj.
4: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor Opel Astry. www.opel.golemo.pl

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja, daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
6: Lokalne przejaśnienia są możliwe, ale to chmury dzisiaj mają dominować na krakowskim niebie. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Na termometrach całkiem niezłe wartości, maksymalnie do 20-21 stopni. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Uwaga, po południu i w nocy możliwe burze, w czasie których będzie intensywnie padać. Jutro na termometrach zdecydowanie mniej, od 10 do 12 kresek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.

Zabrali nas na moment do swojego świata w RMF Max. Fukaj i Vito Bambino. Wystartowały dziś egzaminy ósmoklasistów, trwają matury, a za moment wystartuje sezon weselny, no i komunijny wcześniej. Właśnie czytam, że większość Polaków zwiększyła wydatki na prezenty weselne i komunijne w tym roku. 55% Polaków da więcej niż w roku ubiegłym. No, trzeba mieć nadzieję, że to u ciebie właśnie ktoś z tych 55% się pojawi. Chociaż zapowiedzi zapowiedziami, wszystko wyjdzie przy otwieraniu kopert. Gramy nowości cały czas, ale Farben i René Miller teraz w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Malownicze wybrzeże Apulii, niezapomniany klimat południowej Portugalii lub północnej Macedonii, zapierająca dech w piersiach Transylwania, a może chodzi Ci po głowie City Break? Odkryj nowe kierunki z Katowice Airport. Brindisi, Faro, Ochryda, Braszów, Maastricht. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Zarezerwuj parking i kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kocham latać.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
12: Sprawdź to sam, czy kid out kusi ceną każdy dział.
10: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: I po reklamie.

0: Pochmurne popołudnie w Krakowie. Kinga Nyga. Zapraszam na najświeższy flash. Jest godzina 14. Potem jeszcze pogoda. Prokuratura Krajowa ma dziś wystąpić do ambasady Stanów Zjednoczonych z pytaniem o Zbigniewa Ziobrę, który z Węgier wyjechał do USA, poinformował o tym rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Czego ma dotyczyć pytanie?
1: Na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro, a także drugi z podejrzanych w aferze Funduszu Sprawiedliwości, Marcin Romanowski, którym cofnięto polskie paszporty, mieli wyjechać z Węgier do Stanów? Między innymi czy otrzymali amerykańskie wizy, mówił prokurator Nowak.
2: Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie? No i drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granice Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to gdzie są?
1: Poza tym prokuratura bada, czy ktoś pomagał Ziobrze w kolejnej ucieczce za pomoc w unikaniu wymiaru sprawiedliwości. Grozi 5 lat więzienia.
0: Tyle Krzysztof Zasada.
3: To jest RMF Max Kraków.
0: 24 maja referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. To czuć, bo kampania referendalna zaostrza się. Padają pytania o finanse.
4: Niestety mieszkańcy Krakowa nic nie wiedzą na temat źródeł finansowania tej zorganizowanej akcji obrzydzania naszego miasta. Skala prowadzonych działań wskazuje, że zaangażowano w nią wielkie pieniądze. Skąd one pochodzą?
0: To był poseł Koalicji Obywatelskiej Dominik Jaśkowiec, ale pytania pojawiają się również wśród inicjatorów referendum.
5: Nie można w urzędach prowadzić agitacji i kampanii. Tymczasem być może musimy to jeszcze sprawdzić, te filmy oczywiście, ale weryfikujemy to jeszcze, czy na przykład ławka dialogu nie była nagrywana w urzędzie miejskim. Także to też weryfikujemy. Stawiamy publiczne pytanie, czy osoby odwoływane sprzecznie z ustawą o referendum lokalnym wykorzystują środki publiczne do prowadzenia własnej kampanii.
0: To była z kolei wypowiedź Rafała Ząbka, pełnomocnika Komitetu Referendalnego. Jeszcze do piątku mogą zgłaszać się firmy, które chciałyby wykonać ekspertyzę geologiczną dla osuwiska przy ulicy Petofiego. Dokument ma wskazać, jak przebudować tę drogę i zabezpieczyć osuwisko.
6: Takie opracowanie da nam odpowiedź na pytania, jakie są rzeczywiście tam uwarunkowania geologiczne, jak te masy ziemi pracują, jaką wreszcie, i to jest najważniejsze, jaką zastosować technologię przy przebudowie drogi, żeby to osuwisko w ramach przebudowy tej drogi przede wszystkim ustabilizować.
0: Mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Teraz szybka propozycja. 15 maja w Krakowie ING Party Bus to mobilna scena i mnóstwo świetnych brzmień. Będziecie mogli poczuć przedsmak tego, co czeka na Was na ING Silesia Beats 2026. Wstęp na ING Party Bus bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. I jeszcze na koniec szybka sportowa propozycja. 17 maja o 15 mecz piątej kolejki grupy mistrzowskiej Ekstraligi Rugby pomiędzy Juwenią Kraków i Energą Ogniwem Sopot. Na RMF Max Kraków mamy zaproszenia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami z silnym wiatrem. Alert ma obowiązywać do pierwszej w nocy. W Krakowie dziś zdecydowanie więcej chmur. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie duże. Jeśli pojawią się przejaśnienia, to lokalnie i na krótko. Warto mieć przy sobie parasol. Na termometrach całkiem niezłe wartości, nawet do 20 stopni, ale już jutro zdecydowane ochłodzenie. W ciągu dnia tylko od 10 do 12 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie spada.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Minęła 14. Poniedziałek w pełni, a pogoda za oknem idealna do wszystkiego poza powrotem do pracy. Jeśli działacie głównie siłą rozpędu, no to napędzajmy się dalej najnowszą muzą, największymi hitami w RMF Max. Tu Fioas, a na dzień dobry po drugi, Eben.

0: Szwedzka mafia. Wait so long.
1: Tymczasem na to czekaliśmy wszyscy. Korporacje zwalniały ludzi i zastępowały sztuczną inteligencją. Teraz liczą straty. Zróbmy to po polsku. A jeżeli wasze straty weekendowe trzeba uzupełnić, no to mamy na to fundusze. Już za moment finał zabawy. Za dużo, za mało. Czy uda się wytypować dokładną kwotę na naszym koncie i ją wyciągnąć? Zostańcie. Zanim zajmiemy się dużą kasą, będzie Tame Impala.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
8: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu? Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: 12,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
2: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
4: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na Maxa.
7: Kraków 96 i 7 FM.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Czas się przekonać, czy ktoś ten tydzień rozpocznie naprawdę wyjątkowo. Duża kasa do wzięcia, finał zabawy Za Dużo, Za Mało. Zaczynamy teraz. Jak słyszycie, numer telefonu już wybrałem. To trzeci sygnał teraz. Do sześciu będę czekał. Miejmy nadzieję, że ktoś podniesie telefon. Rozejrzyjcie się dobrze.
2: Halo.
1: Halo, dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Dzwonię w zabawie Za Dużo, Za Mało. Fiołas tutaj. Z kim mam przyjemność? Jak masz na imię?
2: Witali.
1: Cześć, Witali. Witam ciebie. Gdzie cię złapałem? Co robisz? Jak twój poniedziałek?
2: W pracy.
1: W pracy. A możemy się umówić, że jak wygrasz zaraz dużą kasę, to zrobisz sobie wolne do końca tygodnia?
2: No, można powiedzieć, można. No tak.
1: To umawiamy się, że jak wygrasz główną nagrodę, to do końca tygodnia robisz sobie wolne, już bez dyskusji, bo jest trochę tych pieniędzy. 14 331 to za mało. 15 tysięcy to za dużo. Musisz obstawić. Jak myślisz, jaką kasę mamy na koncie? Jeśli uda ci się wytypować co do złotówki, te pieniądze są twoje.
2: No to niech będzie 14

0: Redcarpettv.pl.
1: Piękne w tej zabawie jest to, że na końcu ktoś na pewno odgadnie, jaką kwotę na koncie mamy i ją po prostu zabierze. To możesz być ty. Włączcie się do zabawy, grajcie, bo można do skutku. Choćby na rmfmax.pl. Można się zgłaszać i zgarniać bonusy. A to Bob Sinclair.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: To was może zaskoczyć. Okazuje się, że jak świadomie oddychamy wolniej, to łatwiej nam wyczytać emocje z twarzy drugiej osoby.
3: O, widzę, że się dobrze bawisz.
2: Poza...

0: Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Rozpalamy apetyt na wyborne zwycięstwo w sklepach Decofire. Odkryj grille gazowe Napoleon i podbij podniebienia swoich gości. Poznaj najpopularniejszy model w Polsce. Napoleon Freestyle. Sprawdź zalety palnika do steków Sizzle Zone. Nie ograniczaj się dzięki chudziutkim ratom 0%. Kanadyjska marka grilli gazowych Napoleon szturmuje polskie ogrody i tarasy. Dołącz do ofensywy w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Nadajemy się. Od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemano rano.
5: Zabawa i dobry humor na start.
7: Wstawaj, nie udawaj.
5: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Już 23 maja euforia dźwięku w krakowskim klubie Studio. Wystąpią prawdziwe legendy muzyki klubowej. Aquagen, Bartez, Brooklyn Bounce DJ, DJ Jean, DJ Quicksilver, Dune, Marco V, Mark Van Linden i Mikro. Kraków, 23 maja, klub Studio. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
10: Cappuccino, caffè latte.
11: Co robisz?
10: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
12: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire. Dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
20: IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami z silnym wiatrem. Alert ma obowiązywać do pierwszej w nocy. W Krakowie dziś...

podbijają baterie w poniedziałkowe popołudnie. I was made, Vinay, za nami w RMF Max. Jeśli w te wakacje z kolei ruszacie w jakąś podróż, przygodę, samolotem, warto posłuchać, bo stewardessy podpowiadają, gdzie w samolocie jest najwięcej bakterii, a nie jest to toaleta. W kieszeni w oparciu fotela. Tam, gdzie zazwyczaj umieszczona jest karta instrukcji bezpieczeństwa. Najrzadziej się to miejsce czyści, a najczęściej pasażerowie korzystają z tego miejsca jako z podręcznego śmietnika. Teraz nic, tylko czekać, aż opcją przy zakupie biletu lotniczego będzie wybór nie tylko miejsca płatnego, ale jeszcze miejsca bez kieszeni. Za dodatkowo

0: 2749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Zastanawiasz się, dlaczego nowa RAV4 budzi takie emocje? Przekonaj się sam podczas dni otwartych w salonie Anwa Toyota na Alei Pokoju 57. Odkryj najnowszą technologię hybrydową oraz inne premiery modeli, czyli Aygo X i CHR+. Odbierz ofertę ze specjalnym bonusem nie tylko na RAV4 na stronie www.nowaRAV4.pl. Powtarzam, nowaRAV4.pl. Anwa Toyota. Czekamy na Ciebie w Krakowie, Aleja Pokoju 57. A nowa Toyota. Zawsze Anwa.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Gramy.
16: Nie oceniamy.
15: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
17: Wybiła 15 w RMF Max Kraków. Czas na flash, sport i prognozę pogody. Kinga Nega. Zaczynamy. Francja wprowadza od dzisiaj niezwykle drastyczne, najostrzejsze w Unii Europejskiej środki przeciwdziałania możliwej epidemii hantawirusa. O jakie konkretnie środki chodzi?
18: Od dzisiaj osoby nie tylko podejrzane o zarażenie się hantawirusem, ale również te, które miały z nimi bliskie kontakty, będą mogły zostać poddane izolacji w szpitalach aż przez 6 tygodni. Rzeczniczka rządu Francji Maud Breton potwierdziła oficjalnie pierwszy przypadek osoby zarażonej hantawirusem w tym kraju. Izolacji poddanych zostało już w sumie 27 osób. Nie tylko pasażerowie statku wycieczkowego MV Hondius, ale również osoby, które podróżowały z nimi samolotami.
17: O czym z Paryża informował Marek Gładysz.
15: To jest RMF Max Kraków.
17: Teraz krótkie ostrzeżenie. Dziś w Krakowie możliwe burze. Alert wydany przez IMGW ma obowiązywać do pierwszej w nocy. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km na godzinę. Niewykluczone też lokalne opady drobnego gradu. Mimo spadku liczby dzieci, Kraków nie planuje zmniejszać liczby przedszkoli samorządowych. W placówkach będą za to tworzone mniejsze grupy liczące do 22 maluchów.
13: Dzięki temu nie tylko poprawiamy, czy w zasadzie po prostu jeszcze mocniej polepszamy sam proces edukacyjny, opieki, bardziej zindywidualizowane podejście do pracy z dzieckiem, ale także jest to dzięki temu także ratujemy miejsca pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, bo 140 osób przy większej liczbie oddziale, czyli o obecnym 25 dzieciach, musiałoby niestety rezygnować z pracy.
17: Mówiła wiceprezydent Krakowa Maria Klaman. Dzisiaj wystartowały konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu wokół fortu 44 Tonie. Urzędnicy chcą wiedzieć, jakie macie pomysły na tą zieloną przestrzeń. Pierwszy etap konsultacji potrwa do 12 czerwca.
16: To będzie takie badanie potrzeb po to, żeby wypracować wytyczne dla projektanta, który przedstawi później koncepcję zagospodarowania tego terenu w trakcie drugiego etapu konsultacji. Więc jest to podzielone na takie dwa etapy. Najpierw pytamy mieszkańców, co powinno się tam pojawić, jak ten teren sobie wyobrażają, w jaki sposób powinien on funkcjonować.
19: Co chcieliby.
16: Na podstawie tego projektant stworzy koncepcję, którą będziemy konsultować z mieszkańcami w drugim etapie.
17: Mówiła naszemu reporterowi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni. Dawna tradycja Krakowa sprzed 300 lat ożyła. Brama Kleparska w Barbakanie znowu jest otwierana. Pytanie, czy dawny ceremoniał przejmie się na stałe.
20: Zobaczymy, na ile ona będzie przyjęta przez mieszkańców. My mamy przekonanie, że ta symbolika herbu miasta Krakowa, w którym zawsze była otwarta brama miejska, jest dzisiaj niezwykle istotna.
17: Podkreśla Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Teraz sport i Krzysiek Waliński.
21: Na początek tenis. Iga Świątek o 18 powalczy o ćwierćfinał turnieju WTA w Rzymie. Polka zagra z Noami Osaką. Godzinę później ostatni mecz 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Krakowia podejmie Radomiaka. Tymczasem piłkarze Barcelony po wczorajszym zwycięstwie nad Realem Madryt świętują razem z kibicami drugi z rzędu tytuł mistrza Hiszpanii. Wśród zawodników oczywiście Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Wiadomo, że bramkarz zostanie na następny sezon w Dumie Katalonii. A co z naszym kapitanem?
22: Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną jest jeszcze ważny przez 50 dni, a sam napastnik jeszcze nie podjął decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Hiszpańskie media zaznaczają jednak, że Polak może nie otrzymać od Barcelony propozycji nowego kontraktu, a wszystko z powodu oszczędności związanych z finansowym fair play.
21: Tyle Wojciech Marczyk.
17: Aura nie rozpieszcza. Dziś naprawdę warto mieć przy sobie parasol. Zdaniem synoptyków musimy liczyć się z opadami deszczu. Niewykluczone są również burze. Lokalnie może także spaść drobny grad. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 20 stopni, ale ta odczuwalna temperatura może być niższa, między innymi z powodu wiatru, który w porywach może wiać z prędkością do 70 km na godzinę. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, a ciśnienie spada.
23: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
24: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor Opel Astry. www.opel.golemo.pl.
25: Po takiej prognozie nabrałem ochoty na zbieranie młodych pędów sosny. Teraz to w lasach popularna aktywność. Witajcie po 15:00, z wami Fioas w RMF Max. Będzie w tej godzinie masa hitów, jak zawsze zresztą. Męskie granie, BTS w kolejce, ale na start duet, który nie zawodzi. Gordo i Reiner Zonneveld.

0: Można odpłynąć, BTS w RMF Max, choć w maju pływać w Bałtyku to dla mnie wciąż morsowanie. Coś na rozgrzewkę, Avicii i Waiting So Long to już za moment w mojej playliście, ale mam też do was pytanie. Jak myślicie, czy ptaki bardziej boją się kobiet czy mężczyzn? Odpowiedź już za moment w RMF Max.
1: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
2: Sponsorem I Wszystko Gra jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor Opel Astry. www.opel.golemo.pl.
3: Reklama.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
9: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
18: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
17: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
19: I po reklamie.

tabletka w RMF Max. U nas zawsze przy sobie macie największe i najświeższe hity. Komu miałabym powiedzieć? No, to ja wam powiem, bo padło pytanie przed chwilką na antenie RMF Max. Ptaki bardziej boją się kobiet czy mężczyzn? Ciekaw jestem, jakiej odpowiedzi byście udzielili. Naukowcy sprawdzili. Zbadali ptaki z kilku krajów Europy, w tym z Polski. Kosy, wróble, wrony, dzięcioły. Okazało się, że średnio ptaki pozwalały mężczyznom podejść o około metr bliżej. Wychodzi na to, że bardziej ptaki boją się kobiet niż mężczyzn. Sami naukowcy nie wiedzą, dlaczego tak jest. No różne są teorie. Czytam komentarze, w nich najczęściej pojawia się teza, że to dlatego, że kobiety są bardziej nieobliczalne. Ja mam swoją. W przypadku mężczyzn jest większa szansa, że pojawi się gniazdo na głowie. W końcu, w sumie faceci też z ptakami są bardziej za pan brat, ale no... Odpowiedź to chyba tylko natura zna. Damiano David, The First Time w RMF Max. Róbcie głośniej.

0: Do mnie ten numer przemawia. Talk to you. Anotr i 45 Ultra. Za nami w RMF Max. Za to na pewno dziś nie mogą narzekać ci, którzy uważają, że w Polsce nie mamy różnorodności, no bo w końcu w ciągu jednego dnia mamy cztery pory roku. Za moment sprawdzamy pogodę. Będzie też Calvin Harris i Rihanna. Zostańcie z RMF Max. RMF Max. Reklama.
1: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka. Opakowanie 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
3: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl. To się opłaca.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Aura nie rozpieszcza, dziś naprawdę warto mieć przy sobie parasol. Zdaniem synoptyków musimy liczyć się z opadami deszczu. Niewykluczone są również burze. Lokalnie może także spaść drobny grad. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 20 stopni, ale ta odczuwalna temperatura może być niższa, między innymi z powodu wiatru, który w porywach może wiać z prędkością do 70 km na godzinę. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, a ciśnienie spada.
3: Hit na maksa!
4: RMF Max Kraków.

Są jednak rzeczy, które lepiej, żeby zostały stałe, niż żeby zostały rzadkie. PZ i Dom nad Wodą w RMF Max, ale to prawdziwa rzadkość. Słuchajcie, Polak Tomasz Sobania, ultramaratończyk, chce przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w ciągu 50 dni. Do tej pory dokonał tylko jeden człowiek czegoś tak wielkiego. Jeżeli wyobraziliście to sobie i aż od tego musieliście usiąść, to polecam wykorzystać chwilę, bo w zabawie za dużo, za mało można wciąż wyciągnąć duże pieniądze. Wystarczy wytypować, obstawić, ile kasy mamy na koncie. rmfmax.pl, tu się zgłaszacie? Pamiętajcie, tam jest kilkanaście tysięcy do wyciągnięcia. RMF Max. RMF Max. A najlepsze, że nie trzeba się ruszać nigdzie, żeby tę kasę zgarnąć. rmfmax.pl, tu łapcie szczegóły, a to bausa.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? Jula, dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula, 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort tobie i twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
6: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
7: Skol Fishing Farm.
8: Kanoli na Sycylii, tacos na Krecie, nduja w Kalabrii, a może fritule w Chorwacji. Tak smakuje lato. Obierz kurs na przygodę i odkryj inspirujące kierunki z Katowice Airport. A jest co odkrywać. Lamezia Terme, Rimini, Comiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion i wiele innych. Wybierz kierunek idealny dla siebie i leć z Katowice Airport. Kup bilet online na katowice-airport.com. Katowice Airport. Kochamy latać.
9: Jukenaria 2026. Kraków, przygotuj się na muzyczne trzęsienie ziemi. Zapraszamy uczniów, studentów i tych dawno po studiach. Po prostu nie możecie zabraknąć pod sceną. Już 28 i 29 maja wystąpią Miu, Kasba Łagane, Fukaj, Fałki, Paluch i wielu innych. Z kodem RADIO rabat 30% na wszystkie bilety dostępne na tixiapp.com. Poleca RMF Max.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
14: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Krakowie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w centrum Serenada, Cecha Bonarka oraz Designer Outlet. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
15: I po reklamie.
16: Na zegarach 16, to oznacza skrót najnowszych informacji z miasta. Monika Chrycko, zapraszam na flash RMF Max Kraków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi opadami deszczu. Według synoptyków czekają nas burze, a miejscami spadnie także grad. Alerty wydano dla niemal całego kraju. Wyjątkami są Podlasie i Pomorze Zachodnie. Oprócz deszczu silny wiatr, w porywach nawet do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do jutra, do godziny pierwszej w nocy. Lepsze informacje mamy dla kierowców. Ceny paliw idą w dół. Minister energii zatwierdził nowy urzędowy cennik. Litr 95 będzie kosztować maksymalnie 6,30. Za olej napędowy zapłacimy jutro nie więcej niż 6,93.
15: To jest RMF Max Kraków.
16: A my trzymamy rękę na pulsie najnowszych wydarzeń. Kraków rusza z przygotowaniami do budowy metra. Miasto i konsorcjum 7 krakowskich uczelni podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy pracach badawczo-rozwojowych. Współpraca obejmie m.in. planowanie, badanie terenu, kwestie prawne, ekonomiczne, społeczne i estetyczne. Akademia Sztuk Pięknych zajmie się projektowaniem wyglądu metra. Budowa pierwszej linii metra ma ruszyć około 2030 roku, a docelowo sieć ma mieć dwie linie łącznej długości około 29 km. Pierwsza linia powinna być gotowa za 10 lat. Wracamy do sporu o finansowanie kampanii referendalnej w Krakowie, o której mówimy dziś od rana w RMF Max. Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej podkreślają, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć, kto i ile za nią zapłaci.
17: Nam chodzi o to, żeby wyjaśnić kwestię finansowania tej całej akcji referendalnej i źródła finansowania, skalę wydatków. To jest pytanie ważne, to jest pytanie istotne, zadawane w interesie publicznym, w interesie mieszkańców Krakowa, na które odpowiedź powinna paść.
16: Przekonuje poseł Koalicji Obywatelskiej Dominik Jaśkowiec. Przedstawiciele komitetu zapewniają, że zgodnie z prawem sprawozdanie finansowe złożą po zakończeniu kampanii. Przypomnijmy, referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta Krakowa 24 maja. Do piątku urzędnicy czekają z kolei na oferty firm, które chciałyby wykonać ekspertyzę geologiczną dla osuwiska przy ulicy Petofiego. Dokument ma wskazać, jak przebudować tę drogę i jak zabezpieczyć osuwisko. Jakie są koszty realizacji tego zadania?
18: Na to zadanie przebudowy drogi w wieloletniej prognozie finansowej mamy zabezpieczone środki, to jest prawie 6,5 miliona złotych. No ale jak mówię, pierwszym krokiem do tego, żeby przebudować ulicę Petofiego w okolicach zbiorników należących do wodociągów miasta Krakowa, to jest około 160 metrów, jest właśnie ta ekspertyza, dokumentacja geologiczno-inżynierska.
16: Ekspertyza ma być gotowa pod koniec roku, dodaje Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. I na koniec jeszcze krótko o tym, co czeka nas w weekend. W niedzielę między 11 a 17 w Parku Jordana odbędzie się piknik ekologiczny z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Wstęp wolny.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Wieczór i noc z poniedziałku na wtorek w Krakowie zapowiadają się chłodno i mokro. Synoptycy przewidują opady deszczu, a temperatura spadnie w nocy do okolicy minimum 8. Wiatr z zachodu chwilami może powiać trochę mocniej, co sprawi, że odczuwalnie będzie jeszcze zimniej. W nocy nadal może padać, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Na drogach może być ślisko, więc zachowajcie ostrożność. Wtorek zdecydowanie chłodniejszy. Na termometrach max 12 kresek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
21: Minęła czwarta. Więc część z was właśnie odzyskała wolność. Witajcie w RMF Max, z wami Fiołas. Jedni wracają do domu, inni jeszcze walczą, ale dla wszystkich mam masę hitów, by jak najmniej poniedziałku było w tym poniedziałku. RMF Max. Startujemy. Ellie Goulding i Illinium. Two ships in the night.

Musi być fanem Batmana, nie ma innej opcji. Metzner w RMF Max. Jeżeli Łatwo Gang byłby Batmanem, to miałby wielu Robinów, a oni zostawili podczas jego streama różne gifty, między innymi ukulele Sanach, koszulka Lewego, rękawice Artura Szpilki. Takie właśnie prezenty zostawione podczas streama w kawalerce, z której ten stream był robiony, teraz trafiły na aukcję i już można wziąć w nich udział. Kasa z wylicytowanych przedmiotów, rzecz jasna, jeszcze bardziej podniesie kwotę zebraną podczas tej legendarnej już zbiórki i trafi do Cancer Fighters. To jest piękne. Mimo że ta zbiórka zakończyła się już jakiś czas temu, wciąż mam wrażenie, że dodaje nam w Polsce mega optymizmu. Ray, Where is my husband? To już teraz w RMF Maxa, wy gdzie szukać aukcji, doskonale wiecie.

0: Przez chwilkę nurkowaliśmy w ich muzycznej wyobraźni. Alok i Khalid to świeżynka w RMF Max hit Dive Into You. No, wiadomo, jak surfować, to najlepiej na falach Florydy. Jednak do Stanów Zjednoczonych, nawet jak nie macie dokumentów, to idzie się wybrać. Zobaczcie, tylko trzeba mieć znajomych i załatwić sobie akredytację dziennikarską. Kiedyś ciężko było o wizę. A Zbyszek i Marcin pokazali, że dziś to prostsze niż kiedykolwiek. Nawet nie trzeba być dziennikarzem. Zara Larsson to zaraz w RMF Max.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
3: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
2: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
3: Super.
2: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: My na majówkę.
2: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
1: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
2: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
3: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę-domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom, ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
4: Zastanawiasz się, dlaczego nowa RAV4 budzi takie emocje? Przekonaj się sam podczas dni otwartych w salonie Anwa Toyota na Alei Pokoju 57. Odkryj najnowszą technologię hybrydową oraz inne premiery modeli, czyli Aygo X i CHR+. Odbierz ofertę ze specjalnym bonusem nie tylko na RAV4 na stronie www.nowaRAV4.pl. Powtarzam, nowaRAV4.pl. Anwa Toyota. Czekamy na Ciebie w Krakowie, Aleja Pokoju 57. A nowa Toyota. Zawsze Anwa.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

zabawa w Warszawie, oj, byle nie na Wilanowie. To pokazał ostatni weekend, bo tam właśnie odbyła się dość znana impreza techno, ale echem odbija się dzisiaj w sieci. No i pewnie edycji drugiej już nie będzie. Pamiętajcie, głośno to możecie słuchać RMF Max, gdzie tylko chcecie i rozkręcajcie regulator, bo teraz Kungs i jego Galaxy. Festiwale Silent Disco. Czy to przyszłość festiwali w Polsce? Czas pokaże. No, u nas przyszłość jest jasna, masa hitów, nagrody i to wszystko na pewno po 17, bo po 17 ekipa kanału nadawczego przejmuje antenę. Ja wracam do was jutro. Artur Fiałkowski, DJ Fiołas. Dzięki za wspólny poniedziałek.

0: Funduszowy Maj.
1: Dokładnie 20 km na północny wschód od Łodzi znajduje się niesamowita kraina. Kraina dzikiej kaczki w Brzezinach. Do tego wyjątkowego miejsca trafiliśmy z mikrofonem w ramach akcji Funduszowy Maj obok Maciej Nawrocki. Chyba śmiało można powiedzieć, że to miejsce powstało z miłości do natury.
2: My jesteśmy, wydaje mi się, absolutnie miejscem chyba dla tych wszystkich, którzy szukają trochę spokoju. Ja się śmieję.

0: sprzedajemy tutaj ciszej ciemność, bo w mieście nigdy nie gaśnie, nigdy nie cichnie, nawet w nocy, prawda?
1: Tam nad naszymi głowami, wysoko, znajdują się tak zwane czatownie.
0: Tak, czyli nasze domy w koronach drzew. Na dobrą sprawę, jak tak dobrze usiądziemy w tej czatowni, to ziemi nie widać. O.
1: No, macie tu też u siebie niesamowitych mieszkańców. Są owce, ptactwo.
0: Mamy te zwierzęta, które jak najbardziej są bezpieczne, nie robią nikomu ni krzywdy. No, gęsi są bardzo terytorialne i tutaj bronią swoje wyspy, na którą też można wejść, ale to zawsze komediowo wygląda.
1: A ten budynek?
0: Nasza obora, która była tutaj od 120 lat, przeszła metamorfozę i jest teraz restauracją. Pięknie wkomponowana w otoczenie z tarasem nad rzeką. Uważam, to jest moje subiektywne zdanie, że to jest jedna z najładniejszych restauracji w województwie łódzkim. Ale oczywiście nie wszędzie byłem.
1: Kraina Dzikiej Kaczki to idealny przykład na to, jak fundusze europejskie pomagają w tworzeniu takich fajnych i ciekawych miejsc.
0: Rzeczywiście bez tych funduszy europejskich nie sposób byłoby zrealizować tego, co już tutaj powstało.
1: Jak będziecie przejazdem przez Łódzkie, no to koniecznie wpadnijcie do Krainy Dzikiej Kaczki w Brzezinach. Będzie nie tylko zjawiskowo, ale na pewno pysznie. Zajrzyjcie też koniecznie na facebookową stronę RMF Max, bo trwa tam konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
2: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano funduszowy MAI, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Czujesz wiosnę w powietrzu? Ona rozpala pożądanie na sezon grillowy. Ucztuj po królewsko z nowym grillem gazowym Napoleon. W salonach Decofire znajdziesz wszystkie modele znanej kanadyjskiej marki. Zachwycą Cię możliwości palnika do steków Sizzle Zone. Urzeknie najpopularniejszy Napoleon Freestyle. Przekonają leciutkie raty 0%. Podbij świat grillowania z Napoleonem. Czeka na Ciebie w salonach Decofire w Krakowie. Ulica nad Serafą 56 i Medweckiego 7. Decofire.pl.
5: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
4: Wieczór i noc z poniedziałku na wtorek w Krakowie zapowiadają się chłodno i mokro. Synoptycy przewidują opady deszczu, a temperatura spadnie w nocy do okolicy minimum 8. Wiatr z zachodu chwilami może powiać trochę mocniej, co sprawi, że odczuwalnie będzie jeszcze zimniej. W nocy nadal może padać, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. Na drogach może być ślisko, więc zachowajcie ostrożność. Wtorek zdecydowanie chłodniejszy. Na termometrach max 12 kresek.
5: Hity na maksa.
6: RMF Max Kraków.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
6: Skol Efficient and Fun.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Juwenalia Krakowskie 2026 nadchodzą wielkimi krokami. Zaczynamy już 13 maja. Podczas juwenaliów zagrają dla Was m.in. Tommy Cash, Skolim, Modelki, Kacperczyk, Sarius, Ich Troje, Happy Set, Żabson, Jan Rapowanie oraz Golec Orkiestra. W piątek 15 maja odbędzie się jubileuszowy korowód pokoleń. Z okazji 70-lecia zapraszamy absolutnie każde pokolenie. Niech studenci spotkają się z absolwentami, wykładowcami i mieszkańcami miasta. Szczegóły dostępne na juwenaliakrakow.pl. Juwenalia Krakowskie 2026. Przejmujemy Kraków. Poleca RMF Max.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. Just keep watching.
2: Flash i pogoda w skrócie we Flashu RMF Max Kraków. To już teraz Monika Chrycko. Zaczynamy. Zmiana pogody to duże wyzwanie dla naszego organizmu, ostrzegają lekarze. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza teraz, bo ten tydzień przyniesie nam deszcze i burze. Takie warunki nawet w maju zwiększają ryzyko infekcji.
3: Ja mam w tej chwili na oddziale 3 osoby z zapaleniem płuc. Także ta zmienna pogoda, to znaczy kilka dni temu były przymrozki, upały, jednak jest to duży stres dla organizmu ludzkiego i trzeba na siebie uważać. Oglądamy czasem turystów z Azji. Oni jednak używają maseczek. Jednak izolują się.
2: Tłumaczył profesor Grzegorz Dzida z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
2: Miejski monitoring umożliwił szybkie zatrzymanie mężczyzny podejrzanego o dewastację elewacji kilku kamienic przy ulicach Krakowskiej i Miodowej. Sprawca malował sprayem napisy na budynkach. Operator monitoringu zauważył incydent nad ranem i natychmiast skierował patrol Straży Miejskiej. Mężczyzna został ujęty chwilę po zdarzeniu. Według relacji funkcjonariuszy zatrzymany był zaskoczony interwencją i nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania. Dzieci jest mniej, ale Kraków utrzyma sieć przedszkoli. O tym dziś mówimy Wam od rana we Flashach RMF Max. W placówkach samorządowych grupy maluchów mają być mniejsze, zamiast 25-22-osobowe.
4: Oczywiście może tak być, że gdzieś w jednym przedszkolu ten oddział, były powiedzmy 5 oddziałów, będzie 4, ponieważ zostaną 4 maluszki i wtedy będziemy zapraszali ich do przedszkola w tej dzielnicy jak najbliżej. Natomiast całościowo nie zmieni to nam po prostu liczby oddziałów.
2: Podkreśla Maria Klaman, wiceprezydent Krakowa. W RMF Max teraz kolejne informacje. Do 12 czerwca potrwają konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu wokół fortu 44 tonie. Kiedy mogą ruszyć prace?
5: Ciężko wyrokować o terminach, bo na razie jesteśmy jakby w tym pierwszym etapie. Musimy poznać potrzeby, musimy stworzyć koncepcję. Ona później jeszcze raz musi być przedstawiona mieszkańcom, więc no to zawsze jest potrzebne na to jakiś przedział czasowy, a później w miarę dostępności środków te działania są realizowane.
2: Najwcześniej będzie to jednak przyszły rok.
5: Tak, no biorąc pod uwagę, że jesteśmy już praktycznie w połowie roku i że ten proces jest podzielony na 2 etapy, to tak, mówimy tutaj o przyszłym roku i kolejnych latach.
2: Tyle Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. I jeszcze krótko na koniec o kolejnej ławce dialogu. Prezydent Aleksander Miszalski spotka się dzisiaj z mieszkańcami Prądnika Czerwonego. Wydarzenie startuje o godzinie 18 na terenie klubu sportowego Prądniczanka przy ulicy Majora. Spotkanie ma otwartą formułę. Każdy zainteresowany może wziąć w nim udział, zadać pytania i zgłosić swoje sprawy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Noc w Krakowie z chmurami i chłodem. Termometry pokażą około 8 stopni, ale odczuwalnie może być jeszcze mniej. Wiatr słaby z północnego wschodu może również odczuwalnie obniżać te wartości. Opady niestety nadal się utrzymają. W ciągu dnia, we wtorek, przeważnie pochmurno, bez jakichkolwiek szans na przejaśnienia i zimno. Temperatura maksymalna to zaledwie 12 stopni na plusie. W ciągu dnia synoptycy także zapowiadają opady deszczu. Ciśnienie ma się utrzymać na odpowiednio wysokim poziomie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Hity na maksa.
9: Kap, kap, kap, trochę pada w całej Polsce i taka pogoda, że można by się tak przystanąć i zastanowić nad sensem naszej egzystencji na tym USP-dole, prawda?
10: Aha, kiedy te krople tak sentymentalnie spływają po szybie, tak?
9: Tak. Mm.
10: No słuchajcie, jak spacie ochotę na sentymenty, to my was nie będziemy zatrzymywać, ale w RMF Max lecimy prosto z pracy na grubo. To jest kanał nadawczy, do 20 się słyszymy. Siwek i Borycka tutaj. A to jest Tame Impala.
9: Siemano.
10: I Jenny.

0: Dawid Tawary w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jeśli podobnie jak my, dzisiaj jesteście jak trochę takie zagubione bączki w tym wszechświecie, lecący na kamieniu zwanym Ziemią, to my też tak mamy, no bo co się dzisiaj dzieje w ogóle? Wczoraj piękna pogoda, słońce, ładny weekend, dzisiaj już w zasadzie w całej Polsce pada, jutro zimno ma być.
0: Właśnie, nasze bączulki kochane. Zastanówmy się razem, latając dookoła tego kwiatka, co się dzieje, kiedy pada. Bo kiedy pada, ja muszę wyjechać do pracy 15 minut wcześniej, to na pewno.
2: Tak, kiedy pada, to ja też zastanawiam się pół godziny, jakie buty mam założyć na przykład.
0: O proszę, Justynko, a gdzie tak jak jasne poszłaś jednak?
2: W jasne, ale już takie stare, że jak się ubrudzą, to mi nie szkoda.
0: Rozumiem, słuchajcie, bączki kochane, jak już tak idziemy w tą analogię bączkową, wy też napiszcie, co się dzieje, kiedy pada. Dokończ zdanie, po prostu, kiedy pada i wyślij to nam na Messenger RMF Max i my znów z każdej odpowiedzi, która przyjdzie, uszyjemy pioseneczkę dla was.
2: Tak jest. Piosenka, która jest wyjątkowa, bo taka może powstać tylko dziś. Kiedy pada? Dokończ zdanie i wyślij nam Messengerem na RMF Max.
0: Obiecujemy każdą odpowiedź umieścić w tej piosence.
2: Każdą!
0: A jak nie zrobimy tego, niech nas bąk użre.

0: Alex Warren w numerze Fever Dreams, dużą energią, taką energią jakby jakiś zły był trochę, tak jakby był zły na to, co zrobiono pani Dua Lipie,
1: tak,
0: jego koleżance.
1: Bo, słuchajcie, jest śmieszna historia w sumie. Dua Lipa podobno jest zbulwersowana, że pojawiła się na kartonach do telewizorów znanego producenta. Nikt jej najwyraźniej o zdanie nie zapytał.
0: Ale spokojnie, oni tylko chcieli pokazać, gdzie jest Dua, gdzie góra.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
4: Skol Fashion Fun.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
6: Nadajemy się od rana.
1: To ci zrobi dobry dzień.
7: Siemano rano.
1: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: O mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
10: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
11: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Krakowie i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w centrum Serenada, Cecha Bonarka oraz Designer Outlet. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
12: I po reklamie.

0: Zapytaliśmy was, co się dzieje, kiedy pada, i z tego obiecaliśmy zrobić piosenkę. I jak na złość u nas za oknem wyszło słońce.
1: Ja się jednak trochę cieszę. Być może u was też coś tam przebłyśnie, ale jakby jednak padało, to piosenka za chwilę wjedzie idealnie o tym, co się dzieje, kiedy pada. A pisaliście to do nas na Messengerze RMF Max. No to co, słyszymy się za moment. RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład...

0: Laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Nadajemy się od rana.
2: To ci zrobi dobry dzień.
1: Siemano rano.
2: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor Oplastry. www.opel.golemo.pl.
4: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
12: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Hello, Kacper. I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Noc w Krakowie z chmurami i chłodem. Termometry pokażą około 8 stopni, ale odczuwalnie może być jeszcze mniej. Wiatr słaby z północnego wschodu może również odczuwalnie obniżać te wartości. Opady niestety nadal się utrzymają. W ciągu dnia, we wtorek, przeważnie pochmurno, bez jakichkolwiek szans na przejaśnienia i zimno. Temperatura maksymalna to zaledwie 12 stopni na plusie. W ciągu dnia synoptycy także zapowiadają opady deszczu. Ciśnienie ma się utrzymać na odpowiednio wysokim poziomie.

0: doskonale się ten stolik obrócił.
1: Ale on się obraca.
0: Zupełnie niespodziewanie, słuchajcie.
1: Ale to jest zabawa w RMF Max.
0: Jest zabawa.
1: Ale zabawa, w której wy piszecie nam też, co się dzieje, kiedy pada, a my piszemy o tym piosenkę. Ona już jest gotowa. Chcecie usłyszeć? Chcecie?
0: Chcemy!
1: No to proszę bardzo, to jest ta piosenka.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka. Kiedy?

0: deszcz. Klimatycznie od Kubana i Izali numer Kyoto, a u nas zaraz podniesie się temperatura, bo będą do wygrania bilety na Taco Hemingwaya.
1: Tak jest, koncert w Gdańsku już w ten piątek. Dwie wejściówki będą do zgarnięcia po 6:00.
0: Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: My na majówkę.
4: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
3: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
4: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
5: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
0: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Juwenalia Krakowskie 2026 nadchodzą wielkimi krokami. Zaczynamy już 13 maja. Podczas juwenaliów zagrają dla Was m.in. Tommy Cash, Skolim, Modelki, Kacperczyk, Sarius, Ich Troje, Happy Set, Żabson, Jan Rapowanie oraz Golec Orkiestra. W piątek 15 maja odbędzie się jubileuszowy korowód pokoleń. Z okazji 70-lecia zapraszamy absolutnie każde pokolenie. Niech studenci spotkają się z absolwentami, wykładowcami i mieszkańcami miasta. Szczegóły dostępne na juwenaliakrakow.pl. Juwenalia Krakowskie 2026. Przejmujemy Kraków. Poleca RMF Max.
10: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
11: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
13: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu Opel Golemo. Dystrybutor Opel Astry. www.opel.golemo.pl.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Czas na skrót najważniejszych tematów w RMF Max Kraków na 96 i 7 FM. Kinga Nega, zaczynamy. Jedna strona próbuje powiązać akcję referendalną z aferą dotyczącą kryptowalut, druga się od tego odcina i wskazuje na to, że ich przeciwnicy prowadzą kampanię ze środków publicznych. W Krakowie zaostrza się kampania referendalna. Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej pytają o to, kto płaci za akcję referendalną w Krakowie.
2: Niestety mieszkańcy Krakowa nic nie wiedzą na temat źródeł finansowania tej zorganizowanej akcji obrzydzania naszego miasta. Skala prowadzonych działań wskazuje, że zaangażowano w nią wielkie pieniądze. Skąd one pochodzą? Pierwsze pytanie. Jakie są ich źródła? Dlaczego komuś opłaca się finansować akcję referendalną w Krakowie i czego oczekuje w zamian?
1: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Dominik Jaśkowiec. Inicjatorzy referendum przypominają parlamentarzystom, że w ustawie o referendum lokalnym jest zasada jawności, jest konieczność złożenia sprawozdania po kampanii i tak też się stanie.
3: My jako komitet nie mamy dużych środków finansowych, natomiast zgłosiło się do nas Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, zaproponowało wsparcie w postaci głównie plakatowej.
1: Wyjaśniał Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum. O przyszłości Aleksandra Miszalskiego mieszkańcy zdecydują 24 maja. Błyskawiczna reakcja prezydenta Krakowa w sprawie dorożkarza, który znęcał się nad koniem. W trybie natychmiastowym została mu wypowiedziana umowa na prowadzenie działalności na rynku głównym. Decyzja została podjęta po potwierdzeniu, że mężczyzna widoczny na bulwersującym nagraniu z Pajęczna prowadzi działalność w Krakowie. Przypomnijmy, na filmiku widać między innymi, jak zwierzę jest szarpane za ogon i kopane w nogę. Teraz krótko o kolejnym niewybuchu znalezionym w Krakowie, tym razem na placu zabaw przy ulicy Wawelskiej w Nowej Hucie. Na materiał wybuchowy natknął się przypadkowy przechodzień. Przypomnijmy, kilka dni temu na krakowskim Ruczaju wykopano ponad 200 min. Ponad 46 milionów złotych odszkodowania i zadośćuczynienia domaga się od Skarbu Państwa Ryszard Bogucki. Przed Sądem Okręgowym w Krakowie ruszył proces dotyczący niesłusznych, jak twierdzi, aresztowania.

0: Ale Farben wrócili z niezłym węgerem tej wiosny. To jest Body Talk w RMF Max w kanale nadawczym. Ale uwaga, bo jak się człowiek tak bardzo wyluzuje, to może stracić czujność. Tymczasem oszuści cały czas grasują, słuchajcie. Babcia, którą próbowali oszukać metodą na wnuczka, obroniła się metodą na pocięte gazety, bo zamiast kasy dała
1: nie
0: oszustowi.
1: Nie znam tej metody jeszcze.
0: Pocięte gazety po prostu w kopercie zamiast pieniędzy.
1: Ale no. Ona ma łeb.
0: Tak, a 17-letniego cwaniaczka zgarnęła policja.
1: I teraz czeka ich jeszcze tylko niezręczny telefon do jej babci.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Hej, cześć, ten tydzień zaczynamy bardzo do maksa, klubowym bitem prosto z Brazylii. Wraca do nas ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
3: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Wyjdź z domu, odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
14: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
15: Już 23 maja euforia dźwięku w krakowskim klubie Studio. Wystąpią prawdziwe legendy muzyki klubowej. Aquagen, Bartes, Brooklyn Bound DJ, DJ Jean, DJ Quicksilver, Dune, Marco V, Mark Van Linden i Mikro. Kraków, 23 maja, klub Studio. Bilety dostępne na euforiadźwięku.pl.
16: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
17: Jukenaria 2026. Kraków, przygotuj się na muzyczne trzęsienie ziemi. Zapraszamy uczniów, studentów i tych dawno po studiach. Po prostu nie możecie zabraknąć pod sceną. Już 28 i 29 maja wystąpią Miu, Kasba Łagane, Fukaj, Fałki, Paluch i wielu innych. Z kodem RADIO rabat 30% na wszystkie bilety dostępne na tixiapp.com. Poleca RMF Max.
18: I po reklamie.

0: Fast Cars and Superstars w RMF Max. Będzie gwiazda w Gdańsku w najbliższy piątek. Tam Taco Hemingway zagra i Ania być może na ten koncert pojedzie ze sobą towarzyszącą. Cześć, Ania.
1: Cześć.
0: No to opowiadaj, jak byś zmieniła imię na jedzenie, tak jak Taco zmienił swoje.
1: Ananas.
2: Ananas, to jest wspaniałe. A czy jesteś w puszce, Ania, czy jednak jesteś świeżutka?
1: Wolę świeże.
0: Wolisz świeże? No to dobra, mam nadzieję, że też równie świeżutko i na lajcie w ogóle elegancko te bilety do ciebie trafią.
2: Tylko znaczy, teraz... że masz też trochę kolców, Ania, tak?
1: Tak.
2: Trochę kujesz, no rozumiem. Dobrze, to...
0: Wyobraziłeś sobie już tego ananasa.
2: Tak, okay. Ja już widzę Anię jako, jako owoca. Aniu, a powiedz, dzisiaj dzień udany, taki dobry, kiepski? Jak oceniasz?
1: Ja oceniam, że dobry, jestem tu przed urlopem, także
2: klasa.
1: Myślę, że bardzo fajnie.
0: No to słuchaj, może być tylko lepiej, tylko musisz odpowiedzieć poprawnie na trzy pytania. Do rozpoznania będą cytaty. To będzie albo Taco Hemingway, albo Ernest Hemingway. No i ty musisz zdecydować po prostu, czyj to cytat.
1: Dobra.
2: No to jazda z pierwszym cytatem. Będą trzy, na dwa musisz odpowiedzieć poprawnie, żeby wejściówki były twoje. Posłuchaj.
3: Wystarczy umrzeć w środku i potem wszystko jest łatwe.
0: To jest Taco czy Ernest Hemingway?
1: Ernest.
0: Sprawdźmy.
2: Tak, Aniu. Yay! Grupa radosnych dzieci mówiących jej oznacza, że tak, to jest Ernest. Niestety nie mieliśmy oryginalnego nagrania, żeby móc tutaj zaprezentować na dowód, ale tak, to był Ernest Hemingway.
0: No to jesteś już 1-0, słuchaj, Ania, także tak naprawdę wystarczy, że teraz też odpowiesz poprawnie i już bilety polecą do ciebie. Także pełne skupienie i lecimy.
3: Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, deszcz na betonie.
1: No oczywiście, że Taco Hemingway.
0: Na pewno 100%?
1: Tak.
0: No to gramy, no.
4: Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie.
2: Za łatwo poszło. Ja to lubię, jak są jakieś emocje, jak jest jakieś napięcie, jak przez chwilę.
0: A nie, to
2: można...
0: po prostu rozpykała jak ananas, no. Czy pierwszy raz powstało teraz takie powiedzenie, rozpykać coś jak ananas, ale tak, możemy tego już używać od dzisiaj.
1: Fajnie, fajnie.
0: Ania, podwójne bilety, w sensie dwa bilety po prostu na Taco Hemingwaya, który w piątek zagra w Gdańsku, lecą do ciebie.
1: Dzięki bardzo, bardzo się cieszę.
2: Ania, super. W ogóle zero emocji. Ania się wbiła tutaj na antenę z pełnym przekonaniem, że wszystkie odpowiedzi będą poprawne, że ty znasz wszystkie odpowiedzi i w ogóle chyba nie jesteś zaskoczona wynikiem tej zabawy, tak?
1: Ja po prostu nie wiem, tak się po prostu zdarzyło, że dzisiaj taki mam humor i wiedziałam, że wszystko to sobie pomyślę, tak się stanie.
0: No i super, Ania, gratulacje.
1: Dziękuję. Prawo jazdy.

0: porządnie łupię w głośnikach o tej porze i tak sobie myślę, że to jest doskonały numer dla tych, którzy właśnie teraz wychodzą z pracy. Wychodzą na wolność, tak właśnie jak ona. Za 20 minut będzie godzina 19, a u nas w RMF Max cały czas banger za bangerem i ważne wiadomości.
1: Oczywiście, że tak, a wam zostało jeszcze trochę czasu, żeby sobie pozałatwiać, co tam do załatwienia dzisiaj jest i trochę energii postaramy się wam na tę resztę dzisiejszych obowiązków właśnie bangerami w RMF Max dorzucić. Będzie Jazzy i Spritz i Can't Deny It, będzie Avicii i Addicted to You, no ale najpierw właśnie porcja informacji pogodowych.
2: Max. Reklama. Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja do twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły, wyselekcjonowane bogate składy. Produkty Hedrej są dopasowane do potrzeb każdego rodzaju skóry i dają komfort, który czujesz każdego dnia. Hedrej jest już w Krakowie. Odwiedź nas w Galerii Krakowskiej i Bonarka City Center. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Znajdź nas również na hedrej.com.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: Zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Nadajemy się od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start.
9: Wstawaj, nie udawaj.
7: W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
10: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Juwenalia Krakowskie 2026 nadchodzą wielkimi krokami. Zaczynamy już 13 maja. Podczas juwenaliów zagrają dla was m.in. Tommy Cash, Skolim, Modelki, Kacperczyk, Sarius, Ich Troje, Happy Set, Żabson, Jan Rapowanie oraz Golec Orkiestra. W piątek 15 maja odbędzie się jubileuszowy korowód pokoleń. Z okazji 70-lecia zapraszamy absolutnie każde pokolenie. Niech studenci spotkają się z absolwentami, wykładowcami i mieszkańcami miasta. Szczegóły dostępne na juwenaliakrakow.pl. Juwenalia Krakowskie 2026. Przejmujemy Kraków. Poleca RMF Max.
6: Nadajemy się od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start.
9: Wstawaj, nie udawaj.
7: W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
10: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor Opelastry. www.opel.golemo.pl.
12: Miłośnicy motoryzacji dzielą się na fanów czterech i dwóch kółek, ale jest jedna marka, która łączy wszystkich. BMW. Legendy BMW. Wyjątkowa wystawa w Galerii Krakowskiej. Wejdź w świat marki, która od ponad 100 lat jest symbolem mocy, sportowej elegancji i inżynieryjnej perfekcji. Od 5 do 23 maja podziwiaj kultowe legendy BMW w Galerii Krakowskiej.
13: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
15: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Kraków 96 i 7 FM.
16: No nie mamy najlepszych informacji pogodowych. To będzie pochmurna i mokra noc w Krakowie. Temperatura zatrzyma się w okolicach 7 kreski, zachmurzenie duże, no i opady deszczu. Warunki biometeo będą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby, tylko chwilami umiarkowany południowo-zachodni. Jeżeli chodzi o prognozy na jutro, to niestety w roli głównej znowu chmury i opady deszczu. Wychodząc koniecznie zabierzcie ze sobą parasol, na termometrach do 11 kresek.

0: Avicii i Addicted to You w RMF Max. No to się po prostu dzieje, tak się płynie, słuchajcie, o tej porze. Z pracy, na zakupy, gdziekolwiek jedziecie, to trzymajcie też kciuki, tak przynajmniej jedną ręką, za Igę Świątek, która za chwilę zaczyna mecz.
1: Kciuk to jest ten palec w prawej ręce, najbardziej po lewej. Złapcie go teraz i trzymajcie, bo o 18.50 zaczyna się mecz 1/8 finału. To turniej we Włoszech, dość prestiżowy. Tam Iga sobie ostatnio radzi bardzo dobrze. To jest mecz z Naomi Osaką, czyli bardzo, bardzo prestiżowy. Warto trzymać kciuki za naszą Igę, bo być może wraca z formą na ten najwyższy poziom.
0: No, być może też jakaś dobra pasca też się utrzyma, bo skoro wczoraj pan Robert z panem Wojtkiem kolejne mistrzostwo Hiszpanii zdobyli, to może Iga też tak pójdzie tym tropem.
1: Asa. Proszę bardzo. Trzymamy kciuki, a my damy wam znać, jak ten mecz się rozwija. Póki co dla was Wiktoria Kida, Oskar Cenci, gdy będziesz sam.

0: Max, komu dzisiaj dobrze poszła rozszerzona majca? Meldujcie się na Messengerze RMF Max. Trzymam za was wszystkich kciuki, tak samo jak zresztą za tą Igę Świątek, co lada moment ma grać.
1: No i ósmoklasiści też dzisiaj pisali egzaminy. To dajcie znać, jak wam poszło. My tutaj żyjemy trochę tymi wynikami i sami sobie przypominamy, ile mieliśmy na maturze. Też możecie oczywiście napisać. Messenger RMF Max, tu jesteśmy w kontakcie w kanale nadawczym.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800

0: Juwenalia Krakowskie 2026 nadchodzą wielkimi krokami. Zaczynamy już 13 maja. Podczas juwenaliów zagrają dla Was m.in. Tommy Cash, Skolim, Modelki, Kacperczyk, Sarius, Ich Troje, Happy Set, Żabson, Jan Rapowanie oraz Golec Orkiestra. W piątek 15 maja odbędzie się jubileuszowy korowód pokoleń. Z okazji 70-lecia zapraszamy absolutnie każde pokolenie. Niech studenci spotkają się z absolwentami, wykładowcami i mieszkańcami miasta. Szczegóły dostępne na juwenaliakrakow.pl. Juwenalia Krakowskie 2026. Przejmujemy Kraków. Poleca RMF Max.
1: Cappuccino. Kafe latte.
2: Co robisz?
1: Trenuję. Zamawianie kawy McCafe za 7.
3: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
5: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: My na majówkę.
9: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
8: Ale fajnie. I można zobaczyć gotowe mieszkania?
9: Tak. Inspiracje do wykończenia wnętrz, strefa relaksu i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
8: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę-domówkę w biurze sprzedaży Victoria Dom. Ulica Powstańców 86 w Krakowie. Więcej na victoriadom.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Jesteśmy na 96 i 7 FM. Kinga Nega, słuchacie RMF Max Kraków. Czas na flash. Mimo niżu demograficznego nie będzie likwidacji przedszkoli i zwalniania nauczycieli, zapowiadają władze Krakowa. W placówkach samorządowych grupy maluchów mają być po prostu mniejsze. Zamiast 25 grupa ma liczyć maksymalnie 22 osoby.
2: Zarówno do przedszkoli samorządowych, jak i niesamorządowych mamy mniej dzieci, ponieważ ten niż nas dotyka. Natomiast jako miasto Kraków zdecydowaliśmy o tym, żeby ten niż demograficzny wykorzystać. Niż demograficzny nie oznacza dla mnie, dla pana prezydenta Miszalskiego, zwijania żagli, ale wręcz przeciwnie, obranie jeszcze lepszego kursu dla edukacji przedszkolnej.
1: Zapewnia Maria Klaman, wiceprezydent Krakowa. Dzisiaj ruszają konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu wokół fortu 44 tonie. Pierwszy etap potrwa do 12 czerwca. Urzędnicy chcą wiedzieć, jakie macie pomysły na tą zieloną przestrzeń.
3: Konsultacje społeczne będą dotyczyły terenu wokół fortu 44 tonie. Ich pierwszy etap odbędzie się w terminie od 11 maja do 12 czerwca.
4: To będą jakieś spotkania?
3: Tak, to będzie takie badanie potrzeb po to, żeby wypracować wytyczne dla projektanta, który przedstawi później koncepcję zagospodarowania tego terenu w trakcie drugiego etapu konsultacji. Więc jest to podzielone na takie dwa etapy. Najpierw pytamy mieszkańców.
1: Metamorfoza zielonego terenu wokół fortu 44 toni rozpocznie się najwcześniej w przyszłym roku, dodaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Od 19 do 24 maja w Krakowie potrwa Copernicus Festival, jedno z najważniejszych popularno-naukowych wydarzeń w Polsce. W Muzeum Inżynierii i Techniki naukowcy będą mówić między innymi o początkach wszechświata, świadomości i ewolucji człowieka. W programie też rozmowy o psychologii, neuronauce i technologiach przyszłości. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i otwarte dla publiczności. Dawna tradycja Krakowa sprzed 300 lat ożyła. Brama Kleparska w Barbakanie znowu jest otwierana. Pytanie, czy dawny ceremoniał przyjmie się na stałe.
5: Zobaczymy, na ile ona będzie przyjęta przez mieszkańców. My mamy przekonanie, że ta symbolika herbu miasta Krakowa, w którym zawsze była otwarta brama miejska, jest dzisiaj niezwykle istotna, dlatego, bo dzisiaj świat czasami się przed różnymi rzeczami zamyka. Boimy się na przykład wielokulturowości. My się nie boimy, bo Kraków zawsze był wielokulturowy. Wydaje nam się, że dzisiaj powracanie do symboliki otwartości jest nam wszystkim bardzo potrzebne.
1: Tyle Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Zbliża się kolejna edycja Nocy Muzeów. Inauguracja wydarzenia w piątek o 18 w Muzeum Inżynierii i Techniki. Będzie można za darmo lub za symboliczną opłatą zwiedzić oddziały Muzeum Krakowa, między innymi Fabryka Schindlera.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
1: Pogorszyła się pogoda i niestety jutro będzie też zdecydowanie chłodniej. Zdaniem synoptyków na termometrach od 10 do maksymalnie 12 stopni. Przy tym wtorek ma być pochmurny z opadami deszczu. Noc również minie pod znakiem zachmurzenia dużego. Trzeba liczyć się z opadami deszczu, a na termometrach 7 stopni. Ta odczuwalna temperatura może być jednak niższa na poziomie 4 kresek. Warunki biometeo w nocy mają być niekorzystne. Wiatr przeważnie słaby, południowo-zachodni.
6: Cztery minuty prawie po godzinie 19:00, to oznacza, że może się zrobić chłodno i chyba te zimne ogrodniczki, czy tam ogrodniki, to
7: ogrodnicy.
6: Dzisiaj.
7: Ogrodnicy.
6: O, no może i tak.
7: W każdym razie zimno.
6: Będzie jutro podobno. To jest kanonadawczy, tutaj gorąco cały czas, Faith Lives i BB Rexa w głośnikach.

0: Ale pięknie, ale cudownie i niebo się gdzieniegdzie przeczyściło i być może nawet zachodzące słońce widzicie i z tymi dźwiękami od Kygo w kierunku tego zachodzącego słońca płynęliście sobie autem, ale wam zazdroszczę.
1: No, spokojnie, my też sobie jeszcze tak kiedyś samochodem będziemy jechać, będziemy płynąć, a wy tymczasem płyńcie z nami w kanale nadawczym w RMF Max i jak już nam się tak rozjaśniło, być może też w głowach, to zastanówcie się, jak robi ten zimny ogrodnik, o którym teraz wszyscy mówią.
0: Oni przyszli, ci zimni ogrodnicy, i ja powiem szczerze, ja nie za bardzo ich lubię. Ja gdyby oni do mych drzwi zapukali, ja bym ich nie wpuścił, ale są już tu. No są. I trudno, i musimy sobie z nimi radzić jakoś.
1: Są, atakują trochę nasze kwiatki na balkonach, atakują te rośliny w ogrodzie, które już sobie posadziliśmy, bo uznaliśmy, że przecież jest ciepło.
0: No, jakże.
1: To jak ten zimny ogrodnik robi?
0: Jak on robi? Głosówka na Messenger RMF Max, jak robi zimny ogrodnik, czekamy, bo nie wiemy.
1: Onomatopeicznie można.
0: Inaczej też można.
1: Głosówki na Messengerze RMF Max.

0: Jonathan Bledka i Gips brzmiał, jakby wszystko było git i o to chodzi. 17 minut po 7 w RMF Max, tutaj kanał nadawczy Zimni Ogrodnicy.
1: Tak. Ty też brzmisz, jakby wszystko było git. To jest w ogóle ładny komplement sobie. Przepraszam, bo ja taką dygresję robię, ale tak ładnie powiedziałeś. Jak spotkam kogoś na tym razem, mówię, wyglądasz, jakby wszystko było git.
0: Nie o to chodzi. No tak trzeba żyć po prostu. Nawet ale... kiedy zimni ogrodnicy nas nawiedzają, tak. A my ich nie chcemy, a my ich nie lubimy, proszę ich stąd zabrać, ale oni są, więc pytamy was, jak ci zimni ogrodnicy robią?
2: Zimny ogrodnik robi
1: To zimny ogrodnik chyba jest sową.
0: No, ale wszystko u niego git.
1: To jest ich ulubiona piosenka właśnie, chcemy być sobą. Co jeszcze?
3: Jak robią zimni ogrodnicy? Pozdrawiam Kołacz.
0: Czyli praca była.
1: Tak, bo jest Kołacz. Messenger RMF Max, jak robią zimni ogrodnicy? Cały czas się nad tym zastanawiamy, może pomożecie.
4: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
5: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra. Hej, cześć, ten tydzień zaczynamy bardzo na maksa klubowym bitem prosto z Brazylii. Wraca do nas ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel? Showbiz Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
1: Przemek Grabowski, polecam.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: Zokaria w RMF Max, a my o zimnych ogrodnikach dzisiaj rozmawiamy, bo tacy nas nawiedzają. To są zmory wszystkich, którzy kwiatki chcieliby uprawiać już, a tu się nie da, bo jeszcze robi się zimno. No i mamy eksperta w tej sprawie.
1: Sławomira. Dzień dobry, Sławek.
2: Cześć, witam.
1: To nie jest ten Sławomir, ale moim zdaniem nawet lepszy, bo to jest Sławomir, który napisał doktorat z zimnych ogrodników. Czy to się zgadza?
2: Zgadza się, wielokrotnie przerabiany.
0: No to opowiadaj, bo wysłałeś nam głosówkę i tam się okazało, że tych ogrodników może być kilku różnych i zależy właśnie od tego, jak ten ogrodnik robi, tak?
2: Nie, no zimnych ogrodników jest trzech. Aha. I zawsze tyle było. Aha. I oni przychodzą dzień po dniu i każdy ma inne imię. Jest to Serwacy, Bonifacy i Pankracy. No i każdy robi inaczej. Tylko jeden robi tak brrr, drugi robi tak zębami, tak szczęka, tak nie zademonstruję, bo aktualnie jest mi ciepło. A trzeci robi tak, jak zazwyczaj się zaczyna zima i wszyscy na przystankach autobusowych mówią takie niecenzuralne słowo i potem, że piździ.
0: Okay.
1: O Jezu, Sławomir!
0: Rozumiem. No bo tak jak
1: ale
0: to w październiku.
1: Ale ci ogrodnicy to są nieokiełznani, no to dramat. To no, strasznie, no. To tak. A którego lubisz najbardziej, Sławek?
2: Żadnego.
1: Nie no, któregoś musisz trochę chociaż.
2: No to tego, co robi tak brrr.
0: No, jak przychodzą co roku, to jakoś się trzeba z nimi dogadać przecież, słuchajcie, no.
1: Nie spodziewałem się tak poważnej rozmowy o ogrodnikach. W ogóle Sławomir ma tyle spokoju, że tobie chyba zimni ogrodnicy za dużo krzywdy nie narobili.
2: Trochę narobili, więc już jestem spokojny, że jak przyjdą następni, to nie mają co psuć.
0: No i proszę, zawsze jakieś plusy się znajdzie, nie?
1: Ty masz łeb, Sławomir, naprawdę. Wow, jak ty mi imponujesz.
3: Staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max teraz.

0: No uwielbiam ten numer, no. Co was będę okłamywać? Tame Impala i Jenny to Jackie Love RMF Max. Taki suchar mi się dzisiaj przypomniał. Powiedzieć ci?
1: Opowiem. Powiedz, ja lubię suchary.
0: Opowiem ci i wam też. Uwaga. Byłam u lekarza i lekarz mówi: w pani organizmie nie ma już magnezu. A ja na to: OMG. Dokładnie takiej reakcji oczekiwałam, dziękuję.
1: Ale to było śmieszne.
2: Reklama.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Pogorszyła się pogoda i niestety jutro będzie też zdecydowanie chłodniej. Zdaniem synoptyków na termometrach od 10 do maksymalnie 12 stopni. Przy tym wtorek ma być pochmurny z opadami deszczu. Noc również minie pod znakiem zachmurzenia dużego. Trzeba liczyć się z opadami deszczu, a na termometrach 7 stopni. Ta odczuwalna temperatura może być jednak niższa na poziomie 4 kresek. Warunki biometeo w nocy mają być niekorzystne. Wiatr przeważnie słaby, południowo-zachodni.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: RMF Max powolutku się kończy, a zaraz ugraby w Hop Bands Extra do zgarnięcia wejściówki na jeden z najgorętszych festiwali, jakie tego lata będą w Polsce.
1: ING Silesia Beats, więc jeśli John Summit z numerem All The Time was rozgrzał i zachęcił, zanęcił, żeby gdzieś sobie poszaleć w te wakacje, to zostańcie z RMF Max. Za chwilę będzie szansa na bilety, a my słyszymy się jutro po 5:00. Siwek i Borycka. Trzymajcie się.
0: Do usłyszenia.
1: Pa!
2: Poniedziałek, znakomity tydzień przed nami w Krakowie i okolicach, a dlaczego to zaraz się przekonacie. Kari Incińska, zapraszam was na Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. Zaczynamy od Tauron Areny Kraków, gdzie tam dzisiaj Madison Beer, dwukrotnie nominowana do nagrody Grammy artystka ze swoją najnowszą trasą koncertową, a także repertuarem na żywo z ostatniego albumu, który przecież doskonale znacie. Mieliśmy na antenie RMF Max dla was bilety. Szczęśliwi ci, którzy je zgarnęli, mogą się dzisiaj dobrze pobawić od godziny 20, ale jeżeli jakimś cudem nie macie jeszcze planów na ani biletów na Juwenalia krakowskie, które startują w najbliższą środę, no to doskonale się składa, bo my je dla was w RMF Max jeszcze mamy. 13 maja rozpocznie się chyba największa plenerowa scena w Polsce, która potrwa w Krakowie przez najbliższe 10 dni. Zaczynamy od strefy Rzaczek. Tam 13 maja w środę Dezydery, Ryto, Modelki czy Wojtek Szumański. Mamy dla was bilety. Słuchajcie RMF Max już jutro od 9.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie, a warto?
11: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super, no to jak dołączyć?
11: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
2: Witajcie w ten piękny poniedziałek. U niektórych pada, gdzieniegdzie burze, a niektórzy wciąż czekają na deszcz, no w szczególności rolnicy. Wszystkich zapraszam na nasz wspólny wieczór. Przemek Grabowski w RMF Max, a startujemy, nawet jak jest burza, od pierwszej dziesiątki listych obbędz, no to też będzie burzowo, będą muzyczne pioruny, a zestawienie otwierają dziewczyny Pink Panthers i Zara Larsson w numerze Stateside.
0: RMF Max 10, numer 10.

0: No i mamy to na tegoroczny wakacyjny sezon. Latino mieszane z Afrohausem zrobił to topik z Niemiec, dla którego tutaj zaśpiewała, poruszała się Becky G. No i jak wam się wkręciło, sorry papi, na pewno się wkręciło wszystkim fanom Enrique Iglesiasa, który zaśpiewał ostatnio w Polsce. Kto był, ręka do góry. Okej, widzę wasze ręce. Enrique na razie nie ma w zestawieniu listy Hot Bands, ale poczekamy, może będzie coś nowego. Za to White jest, California Love, na miejscu 9 dzisiaj.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Do tego bitu tańczy cała Europa, nawet już prawie cały świat. To Bauza w numerze Magnetic. Dzisiaj ósemka na liście Hot Bands. Teraz kolejna taneczna nowość w RMF Max. To trzej producenci z Włoch, czyli Luca De Gregorio, Mattia Vitale i Simone Gianni. Najwięksi fani chyba od razu wiedzą, że chodzi o Meduzę. Ich pierwszy wielki hicior, czyli Piece of Your Heart, miał nawet nominację do nagrody Grammy i był wielkim hitem także u nas na liście Hot Bands. Meduza wraca, nowość w RMF Max. Don't Wanna Go Home.

0: Mówi się, że tegoroczny imprezowy wakacyjny sezon będzie czasem disco, disco house'ów. No tutaj taki disco klasyk w nowej wersji. A zrobili to Felix Jen i Kaskada Boy You Tell Me. To w poniedziałek, 7 na liście Hot Bands. Kolejny poniedziałek, który przybliża nas do wakacji. A jeśli chodzi o letnie nuty, no to będą takie za kilka minut. Na przykład petarda od Brazylijczyków z Dub Dogs. Musicie sprawdzić How Does It Feel.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
7: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Nadajemy się od rana.
13: To ci zrobi dobry dzień.
14: Siemano rano.
13: Zabawa i dobry humor na start.
15: Wstawaj, nie udawaj.
13: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor Opelastry. www.opel.golemo.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
19: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś...

0: tygodniu po 13 w RMF Max. Sponsorem i wszystko gra jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor Opel Astry. www.opel.golemo.pl.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

Nie, pomyliły mi się płyty. To tak naprawdę klasyk zrobiony w klubowej wersji. Bracia z Brazylii, czyli Dub Dogs, How Does It Feel? No przy tym to może potańczyć na pewno także twoja ciotka. Wszyscy mogą, ja wciąż mam w ulubionych i myślę, że musi znaleźć się po prostu dla nich wolne miejsce w tym tygodniu. rmfmax.pl. Teraz Gordo, niedawno na szczycie, rządzi na Ibizie, rządzi także u nas w Polsce, otwiera pierwszą piątkę jego Loco Loco, a za chwilę Another w house'owym Talk To You.

Nasze nowe odkrycie, nowy wykonawca, nowy beat na liście Hot Bands, Daydream Affiliate i jego playback czeka na głosy rmfmax.pl. Jesteśmy coraz bliżej nowej jedynki, a pierwszą trójkę otwiera dzisiaj Kungs, który zaczął już jako nastolatek, w wieku 17 lat wrzucał remiksy do internetu. Jest wielkim fanem analogowych instrumentów i często mówi, że lubi dodawać do swojego house'u także żywe brzmienia, gitary, pianina czy nawet

produkcjach bardziej takich, wiecie, deep house'owych, chillowych, Oscar Met K też idzie tak trochę w disco, bo wakacje może się zbliżają, może dlatego. Nasza nowość Oscar Met K i jego Sweetna Things, na razie poczekalnia, głosujecie na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w poniedziałek Kongs i jego roztańczone Galaxy, na drugim już tak wysoko Gips w nowym numerze Win. Kto jest najlepszy? Tutaj małe zaskoczenie, jest z nami długo i wraca na miejsce pierwsze, najwięcej głosów na hop. Fani muszą być zadowoleni, jest ich trochę w Polsce. Na szczycie w Polsce jest ponownie Damiano Dawid, jego The First Time. Max. One. Numer jeden.

0: Ostro, Damiano Dawid wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Poniedziałek, znakomity tydzień przed nami w Krakowie i okolicach, a dlaczego to zaraz się przekonacie. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. Zaczynamy od Tauron Areny Kraków, gdzie tam dzisiaj Madison Beer, dwukrotnie nominowana do nagrody Grammy artystka ze swoją najnowszą trasą koncertową, a także repertuarem na żywo z ostatniego albumu, który przecież doskonale znacie. Mieliśmy na antenie RMF Max dla Was bilety. Szczęśliwi ci, którzy je zgarnęli, mogą się dzisiaj dobrze pobawić od godziny 20, ale jeżeli jakimś cudem nie macie jeszcze planów na ani biletów na Juwenalia krakowskie, które startują w najbliższą środę, no to doskonale się składa, bo my je dla Was w RMF Max jeszcze mamy. 13 maja rozpocznie się chyba największa plenerowa scena w Polsce, która potrwa w Krakowie przez najbliższe 10 dni. Zaczynamy od strefy Rzaczek. Tam 13 maja w środę Dezydery, Reto, Modelki czy Wojtek Szumański. Mamy dla Was bilety. Słuchajcie RMF Max już jutro od 9.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Nadajemy się. Od rana.
7: To ci zrobi dobry dzień.
8: Siemano rano.
7: Zabawa i dobry humor na start.
9: Wstawaj, nie udawaj.
7: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobila Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyung oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: K2. To co dziś robimy?
12: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
11: K2!
13: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
14: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
15: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
17: Keno kręci nas już 18 lat.
18: A my się rozkręcamy.
17: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
19: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
20: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
18: Ale to kręci.
17: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
22: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
23: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
24: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
25: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
26: Dlatego ja biorę Latium 50+.
0: probiotyk dla osób po 50.
25: Latium?
0: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
25: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
24: Zdrowid.
1: I po reklamie.

Nie ucieknę, to Kebo, Zalia i Faust. Ja też nigdzie nie uciekam. Przemek Grobowski, fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Witam was wieczorowo w RMF Max. W trwający jeszcze dzień bez śmiecenia. Trzeba o tym pamiętać nie tylko przy okazji tego dnia, ale zawsze, kiedy idziecie do lasu, do parku. Jeżeli widzicie śmieci, które można podnieść, jakiś papierek, plastik, to warto to ze sobą zabrać. Ja tak zawsze robię i zachęcam wszystkich. Dla tych, którzy czasami zabiorą też butelkę z parku Rose i Bruno Mars.

Stranger to Olivia Adams. Teraz wrócimy na chwilę do sportu, do piłki nożnej. Wiadomo, emocje po El Clasico jeszcze nie opadły, ale teraz fani piłki nożnej będą myśleć już o mundialu, wiadomo, tym amerykańskim. No i potwierdzono, kto zaśpiewa na ceremonii otwarcia. Nie, to nie będzie Beyoncé, ale to będzie Katy Perry. To będzie wyzwanie. Katy Perry zaśpiewa 12 czerwca na starcie amerykańskiego mundialu, a mecz otwarcia zagrają oczywiście gospodarze, czyli USA z Paragwajem. Jak myślicie, kto wygra to spotkanie? Mizmo pewnie też będzie oglądał piłkę nożną. To nasz nowy wykonawca. Polecam wam jego muzykę. Hello.

0: Na wieczorny chill po szkole i po robocie Roxy i Faust w RMF Max na szeroką wodę. Kto miał zapracowany poniedziałek? Może chcielibyście pracować 4 dni w tygodniu? Były takie pomysły na taki tydzień pracy. No to może taki fakt dla waszego szefa. George Jetson, głowa rodziny w kreskówce Jetsonowie, chodził do pracy 2 razy w tygodniu i pracował po 1 godzinie. Może to się kiedyś spełni. Zanim jutro wrócicie do roboty i do szkoły, to pogram wam fajne hity. Za chwilę Fastboy, wróci też Kygo.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
11: I po reklamie.

Imprezowy hicior w nowej wersji Turn the Lights Off. To tak akurat na urodziny. Dzisiaj mamy osiemnastkę, która słucha. To Marta, którą pozdrawia cała rodzinka, a w szczególności mama Sylwia, która się postarała i napisała na rmfmax.pl. Takie życzenia to wyjątkowy prezent. Nie można sobie tego nigdzie kupić, naprawdę, a to jest za darmo. Tak więc, Marta, wszystkiego naj, niech się spełnią wszystkie marzenia, szczęście i miłość niech ci towarzyszy na każdym kroku w dorosłym życiu. Kochamy cię, cała rodzinka Marta dla ciebie. Urodzinowo śpiewa Wiktor Waligura. Cztery pory roku, tak na urodziny. Najlepszego!

0: the Dream.
1: Ach, ale on ma głosy, to Alex Warren. Uwielbiacie słuchać go razem. A wiecie, że ludzie częściej zakochują się podczas wspólnego słuchania muzyki, częściej niż podczas zwykłej rozmowy. Dlatego playlisty bywają niekiedy groźniejsze, a może nawet skuteczniejsze niż randki. No bo chyba fajnie mieć przy sobie bratnią duszę, która słucha tego samego. Wyobraź sobie, że on słucha na przykład hip-hopu, a ty słuchasz disco polo. No trudno byłoby się dogadać. No to może spotkacie się gdzieś po środku? Teraz taka nowość w RMF Max. Alok i Khalid, polecam wam na wiosnę Dive Into Me.

0: ty będziesz sam, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms, który jest gwiazdą naszej letniej trasy Lato na Maxa. W najbliższy weekend, kolejny przystanek, będziemy w Pile. Kogo zobaczycie, usłyszycie na żywo, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem, a za chwilę u mnie Tame Impala. Wróci też Anima w nowości Beautiful.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.

0: do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Ile jest pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

No i pięknie, po prostu Beautiful Anima i jego soczysta elektroniczna nowość. Kto czeka na jego występ w Polsce, będzie w wakacje w Trójmieście? Dla kogo najważniejsza jest jego muzyka, a dla kogo jednak wizualizacje? A może trzeba po prostu połączyć te światy, rzeczywiście jego wizuale wbijają w ziemię. Witajcie po 22. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Jesteście akurat na czas naszej muzycznej mega premiery tego tygodnia, bo Madonna wraca z Sabriną Carpenter. To przed wami teraz Sobel.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Dawno nie było tu tych chłopaków Imagine Dragons i Bones, a teraz nowość, o której jest głośna od ostatniego weekendu. Madonna zaskoczyła, przyszykowała nową, bardziej taneczną, elektroniczną płytę, czyli Confessions część druga, premiera w wakacje. No i teraz coś, co zapowiada ten krążek. Madonna wraca po przerwie, a w numerze Bring Your Love gościnnie także Sabrina Carpenter, jej nowa muzyczna przyjaciółka, i dziewczyny dają radę. Madonna w tym numerze wraca trochę do swoich muzycznych korzeni. Bring Your Love.

Sofia Loren od Tymka wieczorowo w RMF Max. Za chwilę BTS. No i teraz pytanie ode mnie, czy oni są ładni? No chyba tak, no największe fanki od razu potwierdziły, że oczywiście, że tak. A może oni są ładni, bo po prostu tak często ich oglądacie i śledzicie. Według psychologów najbardziej atrakcyjni wydają nam się właśnie ludzie, których widujemy regularnie, a których słuchamy regularnie, chyba też. BTS, ich nowości słyszymy teraz.

0: 12 to 12 to Somber, który wraca wieczorowo w RMF Max, a teraz modelki, czyli gwiazdy naszej ostatniej trasy do Toro Maxa. Kto widział je na żywo? No i mamy nowy sezon, mamy nową trasę. Gwiazdy sprawdzicie na rmfmax.pl, a w tym sezonie na naszej maksymalnej scenie między innymi z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, ale także Majka Jeżowska. Zaprasza wszystkich dzieciaków, również hip-hopowo Grupson, Oskar Cyms, Zalia, a najbliższa impreza w sobotę w Pile. Wszyscy jesteście zaproszeni tam na żywo. Zalia, Posti, ale także Ola Bieniarz z RMF Max, która zaprezentuje swój bardzo przebojowy DJ set i może także zmiksuje modelki. Nowość od modelek teraz.
1: To jest nowość.

Gordo może wrócić na jedynkę listy Hot Bands, może jutro, a teraz spróbuję zapowiedzieć Kaigo tak uwodzicielsko, bo doczytałem dzisiaj, że uwodzicielski ton głosu pojawia się częściej późnym wieczorem niż rano, dlatego nocne rozmowy mają swój klimat, no to teraz tak uwodzicielsko właśnie Kaigo w RMF Max robi klimat w numerze Save My Love. How are you? How you doing?

0: dni to taka uśmiechnięta, słoneczna nowość od Bledki, którą polecam wam na wiosnę z RMF Max. I proszę w trakcie nie scrollować. Mamy te smartfony już trochę i ktoś tam policzył. Statystyka jest no po prostu nieubłagalna. Okazuje się, że średnio to ludzie spędzają nawet ponad 6 miesięcy życia na scrollowaniu albo na sprawdzaniu, co tam ktoś napisał gdzieś online. Pół roku życia. No szkoda życia, no to odstawiamy telefony, słuchamy świetnej muzyki i za chwilę dzisiejsza jedynka na liście Hot Bands. Damiano Dawid, jego The First Time. Wróci też John Summit.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
1: I po reklamie.

płakał i zwichnął sobie kosteczkę. John Samit i Chain Smokers w numerze All The Time. Taka mega nowość w RMF Max. No trudno nie skakać na festiwalu przy takim bicie, tak więc spoko, spoko. John Samit już wrócił do siebie i na pewno pojawi się na największych wydarzeniach, także w Polsce, bo szykuje się przecież na Estate of Trance z Arminem Van Burenem już niedługo. John Samit, tak back to back w Warszawie. Kto będzie?

W jakim filmie można było usłyszeć ten numer? No także, także przecież w Cuts Vegasie, jak nie, jak tak. Flowrida i T-Pain. Low, low, low, low, low. Teraz bardzo świeży beat, którego może jeszcze nie słyszeliście. Premiera ostatnich dni w RMF Max. Wraca z zaskoczenia Lady Gaga, która chyba zazdrości, że Madonna wydała nowy numer, który też sprawdzicie w poczekalni listy Hot Bands. Lady Gaga i raperka Doechii polecają się na wiosnę i na lato w numerze Runaway.

No co ty, nasz Oskar Cymsy wieczorowo w RMF Max. To gwiazda naszej trasy Latero Maxa. Kolejny przystanek, kolejna impreza w sobotę w Pile. Wszyscy jesteście zaproszeni. Co jeszcze w muzycznym świecie? Król popu Michael Jackson wrócił ostatnio na pierwsze miejsce światowego rankingu najczęściej słuchanych artystów cyfrowo, tak w internecie. A wszystko po premierze jego filmowej biografii. Świetnie w rolę króla popu wcielił się przecież jego siostrzeniec. Krytycy nie byli zbyt przychylni, ale i tak najwięksi fani poszli do kina. Kto był? Teraz Illenium może też był. Illenium, ten amerykański DJ i Ellie Goulding wieczorowo w numerze Don't Want Your Love.

Bardzo mi przykro, gwiazda nie tylko w telewizji, Dominik Czuż przed chwilą w RMF Max. No to taka piosenka, którą można komuś zadedykować po rozstaniu. A wiecie, że najwięcej zdrad wychodzi podobno na jaw przez powiadomienia na telefonie, no bo siedzicie sobie razem wieczorem, a coś tam wyskakuje i trzeba zapytać, a kto to do ciebie pisze? Technologia nigdy nie śpi, pamiętajcie. RMF Max też nie śpi. Gramy świetne polskie hity, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, teraz Naiwna Ja.

Ten pierwszy krok, Demia, nasze odkrycie wieczorowo w RMF Max. No czasami trzeba zrobić ten pierwszy krok i do kogoś napisać, wysłać wiadomość, a co jeśli ktoś nie odpowiada? Jest na to pewien sposób. Podobno ludzie szybciej odpowiadają na wiadomości od osób, które ignorują ich od czasu do czasu, czyli nie odpowiadajmy może zawsze i od razu, bo tajemniczość nadal działa. Teraz Czermi, dla niektórych może tajemnicza gwiazda, ale dla największych fanów raczej nie. Jej randki w RMF Max.

To był Mister Matt Wysota i jego Baby. Przemek Grabowski, dziękuję wam za poniedziałkowe spotkanie. Życzę wam miłej nocy, kolorowych snów, a na dzień dobry, wiadomo, RMF Max, budzimy was najlepiej. A my słyszymy się wieczorowo po pracy i po szkole. Zapraszam was od 20 we wtorek, a wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze hiciory w Polsce. Do tego nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Miłej nocy, cześć!